0: make some noise!
1: She a freak. She a freak.

0: info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja. Muzyczne radio.
2: Z nami nie będziesz się nudzić.
3: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
2: i ponadczasowych klasyków z całego świata.

Hey, I'm Tiesto and listening to Muzyczni Radio.

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
2: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra.
3: 68 wrzesień jeleniogórski jest w tym roku bardzo atrakcyjny. Po raz pierwszy pojawiają się nam takie wydarzenia jak chociażby zawody strongmanów. Kiedyś było to dawno, dawno temu w Jeleniej Górze, teraz powrotem wraca. 22 lata temu. Cieszy mnie to. To pokazuje, że zainteresowanie jest też, żeby tu w Jeleniej Górze się odbywały. Mamy i koncerty. Zaczynamy ostro, zaczynamy kultem, ale później też kończymy ostro, bo będzie zespół Problem. Mam nadzieję, że nie będzie problem. Zapraszam wszystkich na każde z wydarzeń września jeleniogórskiego, bo naprawdę warto.
4: Właśnie, bo tu nie tylko te stałe imprezy jak Jarmark Staroci, warsztaty pszczelarskie, ale też właśnie są nowe. Oprócz strongmanów zobaczymy też myśliwych.
3: Tak, to już po raz drugi, o ile pamiętam, pojawiają się myśliwi, przede wszystkim tradycja myśliwska i też będzie możliwość skorzystania z potraw, które przygotowywane są właśnie przez myśliwych, także coś dla ciała i coś dla ducha.
4: Zapraszamy nie tylko mieszkańców, ale też turystów.
3: A oczywiście, że tak, Jelenia Góra jest miastem turystycznym, staramy się, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym, między innymi właśnie tego typu wydarzenia służą temu, żeby do nas przyjeżdżali, oprócz mieszkańców, żeby korzystali z tych wydarzeń turyści.
5: Jarosław Gromadzki, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na trzy główne wydarzenia, które w związku z wrześniem jeleniogórskim organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jest to oczywiście inauguracja września, której głównym partnerem jest firma Tauron, a podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa ogólnopolska, znana wszystkim Państwu, której prezentować nie trzeba, więc serdecznie zapraszamy. A potem, po koncercie zespołu Kult, bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
1: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
5: Drugim wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, to Biennale Fotografii Górskiej. Najstarsza impreza fotograficzna w Polsce. Kilkaset prac napłynęło w tym roku i 11 września będziemy mogli efekty tego konkursu oglądać w Muzeum Karkonoskim. Zapraszam tam o godzinie 12 na dwie wystawy. Później wystawy także w Galerii Korytarz i w Galerii Pod Brązowym Jeleniem. Szczegóły programu Biennale Fotografii Górskiej na stronie internetowej www.jck.pl. No i oczywiście sztandarowa impreza, najpopularniejsza chyba, którą organizujemy już od kilku lat, czyli Wonderland, Festiwal Światła. W tym roku odbywa się pod hasłem Azja w Jeleniej Górze Cieplicach od 18 do 20 września. Moc świateł, moc iluminacji, moc mappingów, moc atrakcji jednym słowem oraz wspaniałe koncerty wspaniałych polskich artystów. Zalia, Rogucki, Problem oraz muzyka filmowa na finał w niedzielę. Przy tym codziennie pokazy laserowe i wiele, wiele innych atrakcji, niektóre serdecznie Państwa zapraszam.
4: Nawiążę jeszcze do tego rozpoczęcia, no bo to ważne, że błonia żyją, bo tutaj specjalnie właśnie teren został przygotowany. Kiedyś te inauguracje były na placu Ratuszowym.
5: Tak, no błonia spełniają swoją funkcję przy zespołach tak popularnych jak Kult, Lady Punk, które mieliśmy okazję ostatnio prezentować w Jeleniej Górze. Błonia są zdecydowanie lepszym miejscem, ponieważ może w sposób swobodniejszy korzystać z tych koncertów znacznie większa ilość osób. No i rzeczywiście jest chyba to mniej uciążliwe także dla mieszkańców, ponieważ te koncerty nie odbywają się w samym centrum miasta, przy czym w dalszym ciągu uważam, że centrum miasta i plac Ratuszowy to wspaniały salon kulturalny Jeleniej Góry i miejsce niezwykle klimatyczne, w którym nieco mniejsze i bardziej kameralne koncerty zdecydowanie mogą i powinny się odbywać.
1: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
2: Jelenia Góra po raz 29 za sprawą Festiwalu Muzyki Klasycznej Silesia Sonans stała się stolicą muzyki poważnej, mówi organizator Michalina Bienkiewicz.
6: Beethoven, Schubert, Szymanowski, Chopin oczywiście, także będzie bardzo dużo różnorodnej muzyki klasycznej.
4: nie zapominamy też o najmłodszych.
6: Koncert dla dzieci oczywiście będzie 31 sierpnia o 12. Zapraszamy wszystkich najmłodszych. Marek Pilch w tym roku pokaże organy kościelne oraz klawesyn ze sceny, żeby można było go też zobaczyć, dotknąć, jak to brzmi. Wejściówki są bezpłatne, można je pobrać online na stronie bilety.jck.pl. Można też przyjść do Jeleniogórskiego Centrum Kultury i pobrać je osobiście.
1: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie. Reklama.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Kurier informacyjny Złotoryi.
1: Remont ulicy Legnickiej w Złotoryi nabiera tempa. Drogowcy przystąpili już do wymiany nawierzchni. Na tej ważnej trasie wylotowej z miasta są utrudnienia w ruchu, które mają potrwać kilka tygodni. Mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
2: Od dłuższego czasu trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Legnickiej i teraz już wchodzimy w drugi etap, czyli w remont nawierzchni ulicy Legnickiej i odprowadzona jest nowa organizacja ruchu. Wahadłowo są światła, trwa frezowanie i będzie układana nowa nawierzchnia. Później przechodzimy też na drugą stronę i tak do 31 października przewidziana jest ta zmiana organizacji. Natomiast wykonawca stara się, żeby jak najszybciej tę inwestycję zakończyć, bo wiemy, jak bardzo jest uczęszczana ta ulica Legnicka. Tak naprawdę to jest główny wylot w kierunku Legnicy, w kierunku autostrady, a teraz już zaczyna się też okres roku szkolnego. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, więc aut będzie zdecydowanie więcej, dlatego proszę mieszkańców, proszę kierowców o wyrozumiałość.
1: Pozostańmy przy drogach. Teraz ulica Grunwaldzka, tam również wkrótce pojawią się chodniki i nowa ścieżka rowerowa.
2: O chodniku na ulicy Grunwaldzkiej, to jest przy drodze wojewódzkiej. Mówi się już od kilku ładnych lat. Ta droga też jest bardzo ruchliwa i będzie tamtędy przebiegała też ścieżka pieszo-rowerowa w ramach połączenia cyklostrady dolnośląskiej trasy Via Regi. To będzie połączenie z tą oddaną w tym roku trasą prowadzącą do nowej wsi Grodziskiej i dalej w kierunku zamku Grodzic. Otrzymaliśmy dofinansowanie, to jest projekt partnerski z trzema innymi gminami, czyli gminą wiejską Złotoryja, gminą Pielgrzymka i gminą Zagrodno. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest miasto Złotoryja i my w ramach otrzymanych środków i podpisanej umowy o dofinansowanie wykonamy ścieżkę pieszo-rowerową przy ulicy Grunwaldzkiej, ale i również drugi etap ulicy Legnickiej. I to będzie ciąg pieszo-rowerowy, ale i też docelowo trzeci element wchodzi przy ulicy Legnickiej, to jest przebudowa skrzyżowania. Chcemy zamknąć tą całą inwestycję do końca przyszłego roku. Będą utrudnienia, ale cały ciąg komunikacyjny przy ulicy Legnickiej ulegnie diametralnej poprawie.
1: Teren przy kopalni Aurelia ma być bardziej zagospodarowany.
2: Pozyskaliśmy grant, dofinansowanie w ramach funduszy pochodzących ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 75% i chcemy, jak nazywamy potocznie ten klejnot w koronie, czyli naszą kopalnię Aurelia, a konkretnie teren przy kopalni Aurelia, chcemy zagospodarować. I w ramach tego projektu poprawimy dostęp do infrastruktury przy naszej kopalni, który przyciąga do Złotoryi właśnie coraz więcej turystów, a do tego nasza kopalnia znajduje się na szlaku tajemniczych podziemi. Do końca października chcielibyśmy zagospodarować ten teren. Mamy już podpisaną umowę z wykonawcą. Za chwilę ruszamy z tym projektem.
0: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Teatr Norwida w Jeleniej Górze zaprasza.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
2: Wakacje mają się ku końcowi, niemniej sezon artystyczny w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze w tym roku rozpoczyna się nieco wcześniej, bo w ostatnim tygodniu sierpnia.
3: Tak jest, bardzo się cieszymy, że już w sierpniu możemy wrócić do Państwa z nowym sezonem.
4: Mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
3: Zanim nowa oferta, to chcemy dla Państwa właśnie w sierpniu, jeszcze jak kończycie wakacje, jeszcze jak przyjeżdżacie odwiedzać Jelenią Górę, żebyście mogli zobaczyć schronisko, które przestało istnieć. We czwartek 27 sierpnia i w piątek 28 sierpnia o godzinie 19 specjalny set, wyjątkowy, wakacyjny, właśnie schroniska dla fanów kryminału Sławka Gortycha. Schronisko będzie kontynuowane w sezonie powakacyjnym właśnie na początku września i wszystkich Państwa, którzy jeszcze jego nie widzieli, zapraszamy na ten fantastyczny spektakl w reżyserii Tadeusza Pyrczaka z dramaturgią i tekstem Magdaleny Litwy. Więc cały początek września gramy tę nowość i ten hit ubiegłego sezonu. Za chwilę we wrześniu też jest tylko jedna z tekstem Darii Sobik i w reżyserii Kaliny Dębskiej na małej scenie. Gramy tę wyjątkową sztukę dla Państwa i na sam koniec września zagramy dla Was coś lekkiego, coś śmiesznego, czyli coś poszło nie tak. W każdym życiu naszym gdzieś coś idzie nie tak, więc zobaczcie, jak z tego się można pośmiać i jak sobie radzić z różnymi rzeczami, które nas spotykają w życiu. Zapraszamy Was do Teatru Norwida już bardzo. Czekamy na Was. Całe wakacje na Was czekaliśmy.
4: Nowy sezon przed nami. Poprzedni przyniósł zgodnie z zapowiedziami 4 premiery. Czy ten trend zostanie utrzymany? Czy widzowie powinni spodziewać się kolejnych nowości w repertuarze?
3: Tak, w tym sezonie mamy zaplanowane 4 premiery. Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłym sezonie uda nam się wszystkie 4 zrealizować. Taki sprytny plan jest, żeby odbyły się 2 premiery na dużej scenie i 2 premiery na małej scenie. Już teraz, czyli w sierpniu, rozpoczęliśmy próby do wyczekiwanego trochę spektaklu, chyba trochę nawet bardziej przez nas wewnątrz teatru, ale myślę, że bardzo ciekawego dla widzów, czyli Norwid Superstar Nigdy Mnie Nie Pochowacie w reżyserii Anety Groszyńskiej i z tekstem i dramaturgią Jana Czaplińskiego. No, do tego Norwida to każdy z dyrektorów teatrów próbował się dobrać pod kątem jego twórczości. W sensie, że pojawiały się po prostu realizacje jego tekstów. My chcieliśmy do tego podejść zgoła inaczej i trochę poopowiadać o Norwidzie jako o nim, jako o człowieku i o tym, co taki patron oznacza dla teatru i co taki patron oznacza dla miasta. Więc myślę, że o tyle będzie to ciekawa propozycja, że możemy się dowiedzieć, czy taki patron nadaje jakiś sens i nadaje cel takiej instytucji jak Teatr Miejski.
4: A odpowiedź na to pytanie kiedy?
3: A odpowiedzi na to pytanie będą dopiero w grudniu, bo ta premiera ma tak ułożony harmonogram ze względu na dostępność twórców, że 5 grudnia planujemy premierę.
0: Szczegóły na stronie teatrnorwida.pl. Tydzień w regionie.

0: sposobem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w muzycznym radiu.
1: Lubań to jedno z tych dolnośląskich miast, w których historia nie kończy się na rynku, murach obronnych i starych kamienicach. Tutaj przeszłość schodzi niżej, pod ulice, pod parki, pod zbocza Kamiennej Góry. Od dawna wśród mieszkańców krążyły opowieści o tajemniczych lochach, o dawnych wyrobiskach, o tunelach, do których po wojnie mieli zaglądać pierwsi osadnicy, o miejscach, gdzie spod ziemi miały wychodzić szyny, o wózkach górniczych, którymi bawiły się dzieci i o wejściach, które miały zostać zasypane. Część tych historii brzmiała jak typowe miejskie legendy. Część mogła prowadzić do dawnych poszukiwań rud metali. Wiadomo bowiem, że już w XVII i XVIII wieku na Kamiennej Górze w Lubaniu prowadzono próby wydobywania złota, a później miedzi. Ale część opowieści była inna. Nie mówiła o dawnym górnictwie. Mówiła o II wojnie światowej, o tunelach budowanych przez Niemców, o schronie ukrytym w zboczu góry, o obiekcie, którego miały nie znać powojenne publikacje, ani polskie, ani niemieckie. I właśnie od takich opowieści zaczyna się dzisiejszy program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska w muzycznym radiu. Nazywam się Krzysztof Wojtas i tym razem w programie usłyszycie Tomasza Bernackiego. Tę rozmowę przeprowadziłem w 2021 roku. To był moment, gdy głośna w rejonie sprawa odkopywania wejścia do lubańskiej sztolni trwała. Pan Tomasz to z zawodu geolog, związany ze Stowarzyszeniem Miłośników Górnych Łużyc. Regionalista, który od lat zajmuje się historią Lubania i okolic. To on trafił na ślad, który pozwolił przejść od opowieści mieszkańców do konkretnego dokumentu, a w konsekwencji do odkopania wejścia do zapomnianych podziemi.
2: W zasadzie już od końca 80. lat interesuję się Kamienną Górą. Z jednej strony mieszkałem na jej stokach od początku lat 70. Pod koniec 80. lat już pierwszą pracę o tym wzniesieniu napisałem akurat na Olimpiadę Geograficzną, która dała mi wolny wstęp na studia geologiczne. Później pisałem także przewodnik o Kamiennej Górze, który się tutaj ukazał w Lubaniu, wiele artykułów na ten temat, ale w 2009-2010 roku zainteresował mnie taki temat górnictwa złóż rud metali pod Kamienną Górą, gdyż w kronikach miejskich jest wzmianka, iż w wieku XVII i XVIII były próby poszukiwań najpierw rud złota, później rud miedzi. I tak jak we wszystkich tego typu miejscach na Dolnym Śląsku, przeważnie pozostawały jakieś zapadliska po ich poszukiwaniach i faktycznie na terenie Kamiennej Góry takie miejsca obserwowałem. I próbując dociec do historii tych poszukiwań, wertowałem materiały w archiwum państwowym, wówczas jeszcze zlokalizowanym w Lubaniu, obecnie w Bolesławcu. Przeglądałem różne mapy historyczne. No, rzuciła mi się wtedy, to był 2011 rok, rzuciła mi się wtedy w oczy kalka techniczna, bez jakiejś tam orientacji konkretnej, jeśli chodzi o lokalizację w Lubaniu, ale oczywiście znając już różne miejsca, gdzie znajdują się pewne tąpnięcia, pewne obniżenia w powierzchni wzniesienia Kamiennej Góry. Zlokalizowałem ją jak gdyby dosyć szybko. Już oczywiście skojarzyłem, że i zgodnie z opisem, że to nie są miejsca po dawnej działalności górniczej, lecz plan budowy sztolni, schronu w zasadzie przeciwlotniczego pod Kamienną Górą.
1: Pan Tomasz zaczął przeglądać materiały w archiwum państwowym i właśnie wtedy natrafił na dokument, który rozpoczął tę wielką przygodę. Przygodę, która odbiła się echem w całym kraju. Na kalce technicznej widniał niemiecki napis Luftschutzstollenbau am Steinberg Laubanschlesen. Po polsku budowa schronu przeciwlotniczego na Kamiennej Górze, Lubań, Śląsk. Nie była to więc mapa dawnych poszukiwań złota, był to projekt schronu przeciwlotniczego z czasów II wojny światowej. Nie byle jakiego. Plan zakładał budowę rozległego systemu podziemnych korytarzy. Dwie główne sztolnie, korytarze poprzeczne, pomieszczenia pomocnicze, sanitariat, boczne obejście pełniące funkcję śluzy gazoszczelnej, odcinek ucieczkowy prowadzący w stronę dzisiejszej ulicy Strzeleckiej, system odwodnienia. Łączna długość wszystkich korytarzy miała wynosić prawie kilometr. Byłby to jeden z najdłuższych schronów podziemnych Dolnego Śląska spośród tych wszystkich, których plany znamy.
3: Ja się

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przez dekady nikt nie potrafił jednoznacznie wskazać, ile z tego planu rzeczywiście wykonano. Czy była to tylko koncepcja, czy rzeczywiście rozpoczęto pracę? Czy powstały jedynie krótkie, ślepe odcinki? A może pod Kamienną Górą w Lubaniu zachowały się setki metrów korytarzy, do których od 1945 roku nikt nie wszedł?
2: Temat nie był całkiem nowy, ponieważ mieszkając na stokach Kamiennej Góry i interesując się historią lokalną, oczywiście takie opowieści krążyły wśród mieszkańców Lubania, że pod Kamienną Górą były budowane schrony. Ten plan odnaleziony wskazywał, że miała być to sztolnia, schron budowany z dużym rozmachem. Stąd ten temat szybko podchwyciliśmy z Stowarzyszeniem Miłośników Górnych Łużyc, do którego należę, i wspólnie rozpoczęliśmy prace mające na celu odkryć tą historię. Zaczęło się od badań źródłowych. Niestety okazało się, że nie ma wielu materiałów takich, na których można byłoby bazować. Udało się odnaleźć mi w źródłach praktycznie tylko informacje na temat już poszukiwań powojennych z roku 49-50, a więc dosyć, można powiedzieć, późnych.
1: Zanim rozpoczęły się współczesne badania, były tylko ślady, zapadliska, relacje mieszkańców i dokumenty Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych. To właśnie ta instytucja, powołana w 1948 roku, zajmowała się poszukiwaniem poniemieckiego mienia. Na jej temat kilka tygodni temu zrobiłem osobny program. Pamiętajcie, że do archiwalnych nagrań macie dostęp na stronie internetowej Muzycznego Radia. Lubań znalazł się w obszarze działania rejonu pierwszego Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych. W aktach PPT pojawia się zapis dotyczący Lubania. Cytując: Lubań, ulica Sportowa, zadanie do wykonania, badanie, ukryte remamenty. Ujęte hasłowo. Brzmi sucho, urzędowo, ale za tym sformułowaniem mogło wówczas kryć się bardzo wiele. W 1949 roku do PPT trafiła także inna informacja. Brzmiała następująco: Lubań, ulica Sportowa, kamieniołomy, lochy, wózki górnicze. Tylko tyle. W lutym 1949 roku do Lubania przybył inspektor Aleksander Pukanow. Miał zebrać informacje, uzgodnić działania z UB i prowadzić prace w rejonie lubańskiej Kamiennej Góry. W jego sprawozdaniu pojawia się fragment szczególnie ciekawy. Miało chodzić o podziemne wiercenia, jakich mieli dokonać Niemcy. Pojawia się też plotka o 2000 butelek szampana ukrytych w domu turystycznym na górze. Ale to już inny wątek. To, co ważne i co nas interesuje w kontekście dzisiejszego programu, inspektor zanotował, że istniały 3 podziemne chodniki, które Niemcy przed odejściem mieli wysadzić w powietrze. Miało się tam znajdować wyposażenie wojskowe. Nie znaleziono dojścia do podziemi, ale sądząc po urobku przy wysadzonych wejściach, korytarze miały być znacznej długości. Czyli już w 1949 roku posiadano wiedzę, że pod Kamienną Górą w Lubaniu może coś istnieć.
2: Odnotowano, że są tam wózki, szyny górnicze. Pokrywało się to ze wspomnieniami starszych mieszkańców, że faktycznie po wojnie, jeszcze dobrych parę lat po wojnie, nawet do lat 50. znajdowały się szyny i wózki górnicze, w których po prostu dzieciaki się bawiły. A także nawet jedna ze sztolni miała około 10 metrów drożnego tunelu. On został później zawalony ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Czyli takie wzmianki pokrywały się z materiałami źródłowymi, w których jednakże odnotowano, że z uwagi na duże koszty prac górniczych od tych prac odstąpiono. Prawdopodobnie także to były materiały zaciągnięte przez pracowników właśnie PPT od funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Lubaniu, który miał swoją siedzibę wówczas właśnie na Kamiennej Górze, u podstawy Kamiennej Góry, w dzisiejszym budynku Urzędu Gminy. I na tym się zakończyły te prace. Były opowieści mieszkańców, że saperzy być może z Bolesławca próbowali dostać się do jednego z wejść od ulicy Strzeleckiej. To wszystko praktycznie udało nam się zweryfikować badaniami eksploracyjnymi prowadzonymi od 2010 roku. Wykazało, że takie prace praktycznie nie zostały podjęte skutecznie. Praktycznie nie znaleźliśmy w późniejszych pracach, już wyjdę do przodu nieco, ale żadnych ślad obudów, które by wskazywały, że w latach 50. czy 40. ktokolwiek wykonał skuteczne wejście do tych sztolni.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na

0: klubem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Dziś rozmawiamy o początku eksploracji sztolni w Lubaniu. W 2021 roku udało się odkopać zasypaną sztolnię i pierwszy raz po około 80 latach grupa badaczy weszła do środka obiektu. Na temat okoliczności tamtych wydarzeń mówi Tomasz Bernacki, który odnalazł archiwalny plan obiektu, co stało się początkiem prac badawczych.
2: Udało się sprowadzić sprzęt w postaci georadarów, chociażby którymi przeczesaliśmy rejony, gdzie miały być wejścia do sztolni. No mieliśmy tutaj duży problem jednak techniczny, dlatego że tutaj muszę wrócić jak gdyby do samej Kamiennej Góry. Jest to wzniesienie bazaltowe, a więc powulkaniczne. Fragment wielkiej płyty trapu bazaltowego, największego tak naprawdę w Polsce trapu, związanego z potężnymi wylewami law bazaltowych w okresie trzeciorzędu. Bazalty mają bardzo tutaj niekorzystne cechy do badań georadarem. Po pierwsze, zawierają ferromagnetyki, czyli minerały typu pirotyn, magnetyt, które w ogóle zaburzają pracę tego typu urządzeń. Po drugie, mają tak zwany charakterystyczny cios termiczny, czyli spękania pionowe. One znane są z terenu Dolnego Śląska w postaci takich tak zwanych kolumn, czy tam jakichś wachlarzy, róż, które z kolei no niestety też zaburzają te odczyty, ponieważ pojawiają się różnego rodzaju nieciągłości w tych odczytach, które mogą być po prostu naturalnymi spękaniami, naturalnymi pustkami, a nie śladami po jakiejś tam działalności górniczej. Badania georadarowe niewiele wniosły z uwagi na właśnie ten wyjątkowy tutaj, można powiedzieć, charakter skały. Stąd tutaj próbowaliśmy wykonać badania nieco inaczej. Zaczęliśmy od odwiertów. W listopadzie i grudniu 2010 roku przeprowadziliśmy odwierty od strony jednego z wejść, to jest dzisiejsza ulica Strzelecka, do sztolni, dlatego że sztolnia zgodnie z rysunkiem planu miała posiadać 3 wejścia, być może jeszcze czwarte, jedno dodatkowe, o którym dokładnie nie wiemy, jakie miało mieć przeznaczenie, gdyż miało wychodzić właśnie w jednym z kamieniołomów starych.
1: Warto tutaj dodać, że istnieje ciekawa hipoteza dotycząca tej odnogi. Według niej ten tunel, który kończył się tuż przed ścianą kamieniołomu, ale nigdy nie został z nim połączony, miał być sztolnią depozytową. Zwolennicy tej hipotezy uważają, że na końcu tego tunelu miało zostać coś ukryte. W momencie braku jakiegokolwiek dostępu do całego obiektu, tak jak to miało miejsce do niedawna, aby dostać się do sztolni z ewentualnym skarbem, wystarczyło dostać się do niej od strony kamieniołomu, choćby za pomocą małego ładunku wybuchowego. Choć to hipoteza śmiała, to trzeba przyznać, że dość intrygująca.
2: Zaczęliśmy od tak zwanej sztolni ucieczkowej, czyli długiego odcinka. Tutaj powiedzmy była strefa właśnie ucieczkowa z tej sztolni. Postanowiliśmy od tej strony wejść do tej sztolni. Przede wszystkim także z uwagi na warunki lokalne. Z tamtej strony był teren parku niezagospodarowany, z dala od zabudowy. Stąd łatwiej było rozpocząć stamtąd tę pracę. Faktycznie wykonaliśmy kilka odwiertów i jednym z tych odwiertów na głębokości 10-11 metrów trafiliśmy do wnętrza sztolni. Także byliśmy pewni, że sztolnia istnieje i nie tylko, jak gdyby nie zakończyło się to jakimś fragmentem zawalonym, tylko dalej jest to wykonane w skałach. I już pod koniec 2010 roku rozpoczęliśmy pracę za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dlatego że teren całego parku na Kamiennej Górze znajduje się w strefie wpisanej do rejestru zabytków, stąd tutaj wszystkie prace muszą być uzgadniane z Konserwatorem Zabytków. Dostaliśmy takową zgodę. I akurat tam była sytuacja taka, że skłon był dosyć łagodny i była możliwość wykonania prac tradycyjną metodą odkrywkową.
1: Zbliżamy się do momentu eksploracji tej sztolni, na który wszyscy czekali. Za chwilę miały rozpocząć się prace mające na celu odkopanie wejścia do podziemi. Wiadomo już było, że obiekt rzeczywiście istnieje, a wykonane odwierty potwierdziły, że przynajmniej w badanym miejscu korytarze nie uległy całkowitemu zawaleniu. To był przełomowy i historyczny moment dla wszystkich, którzy przez lata zastanawiali się, jakie tajemnice kryje Kamienna Góra w Lubaniu.

0: FM tajemnic Dolnego Śląska.
1: Tę trasę wykonaliśmy przez same stowarzyszenie. Tutaj mieliśmy członków, którzy dysponowali odpowiednim sprzętem. Udało nam się do wnętrza sztolni dostać. Przebiliśmy się najpierw przez strefę takich łupków kwarcytowo-łyszczykowych. Ten zawał powstał na pewno w roku 1945. Największe prawdopodobieństwo jest, że ten zawał został wywołany przez samych Niemców, ale na pewno był to 1945 i na pewno możemy powiedzieć, że to był maj 1945 roku. Zawał sam miał długość około 50 metrów, także dosyć długi, i ten zawał był wykonany w utworach takich mniej zwięzłych. Tam akurat na tym zboczu były to utwory polodowcowe, piaski, gliny polodowcowe, i zgodnie z rysunkiem planu te właśnie pierwsze 50 metrów miało być wykonane w ogóle węższym chodnikiem, około dwumetrowym, stemplowanym, i faktycznie to się pokryło. On na takiej długości był tak wykonany, ale mówię, to był zawał. Natomiast my zaczęliśmy na końcu tego zawału nasze prace, już jak gdyby przed tą strefą skalną. Udało nam się przez te utwory, tak jak wspomniałem, metamorficzne łupki ordowickie przekopać i dostaliśmy się do wnętrza sztolni już bazaltowej. Notabene właśnie w tych łupkach prawdopodobnie ci lubaniacy w XVII wieku właśnie szukali tego złota. Co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy piękną, czarną, bazaltową sztolnię. To widok oczywiście jest niesamowity, ponieważ no, tak jak wspomniałem, nie ma takich sztolni. O dosyć dużych wymiarach, około 3 na 3 metry. Po środku biegły szyny, akurat wąskotorowe. Po jej jednej stronie znajdowały się przewody do podawania tlenu. Tu są akurat spory, czy to do tlenu, czy też do maszyn działających hydraulicznie. Wózki górnicze do usuwania urobku z wewnątrz sztolni, wiertło. No niestety nie znaleźliśmy tam żadnych innych przedmiotów, które mogłyby wskazywać chociażby na wykonawców tej sztolni, żadnych odznak, jakichś napisów. No tego nie było. Sztolnia po około prawie 50 metrach kończyła się przodkiem. Czyli można powiedzieć, od tej strony mieliśmy tajemnicę rozwiązaną. Wiedzieliśmy, że wykonano około w sumie 100 metrów sztolni, z tego połowa została wysadzona w tej części takiej, powiedzmy, mniej stabilnej, wykonanej w glinach i piaskach. Natomiast sztolnia w utworach już skalnych została w całości zachowana. Weszliśmy do tej sztolni w styczniu 2011 roku. Zgodnie z opisem miała to być sztolnia przeciwlotnicza. Nie była to nowość czy tam zaskoczenie, dlatego że mieliśmy porównania z innych miast. W Jeleniej Górze czy w Wałbrzychu też są zachowane tego typu materiały archiwalne dotyczące budowy sztolni przeciwlotniczych dla mieszkańców tych miast. I w Lubaniu też. Ona też wpisuje się w te tendencje budowy dużych schronów przeciwlotniczych.
2: Wejście do tej sztolni, do tej części kompleksu pod Kamienną Górą w Lubaniu nie zakończyło jednak prac eksploracyjnych tego niezwykłego podziemnego obiektu. O kolejnych etapach badań i odkryciach, które miały miejsce później, opowiem Wam za tydzień w kolejnym wydaniu programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Dziś wiemy, że podziemia te mają zostać udostępnione na cele turystyczne i jednocześnie pełnić funkcję współczesnego schronu dla ludności. O tym wątku opowiem również w kolejnym odcinku programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. W tej części usłyszeliście relację Tomasza Bernackiego z Urzędu Miasta w Lubaniu. Geologa, który odnalazł archiwalne plany sztolni i wykonał pierwszy, niezwykle ważny krok w kierunku badań, o których dziś była mowa. To program, w którym odkrywam tajemnice naszego regionu, miejsca zapomniane, ukryte historie i zagadki Dolnego Śląska. Jeśli chcielibyście, abym w jednym z kolejnych odcinków przedstawił temat związany z Waszą miejscowością, napiszcie do mnie na Facebooku na stronie Krzysztof Wojtas, blog eksploracyjny. Słyszymy się za tydzień. Dobrego dnia, Krzysztof Wojtas.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety.pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

One Way Ticket, bilet w jedną stronę, bilet w stronę weekendu, ostatniego weekendu sierpnia, ostatniego weekendu lata, nie pozwólcie, aby uciekł wam przed nosa jak ten pociąg. Nie czekamy na spóźnionych pasażerów. 29 dzień sierpnia, sobota, z muzycznym radiem, 5 minut po godzinie 7, kłania się Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
2: Stokrotka.
4: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18:00 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20:00. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21:30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17:00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17:00 koncert zespołu Farba.
5: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Sobotni poranek z Muzycznym Radiem, 29 dzień sierpnia. 29 sierpnia roku 1885 Niemiec Gottlieb Daimler uzyskał patent na pierwszy motocykl. A w 1966, a więc równe 60 lat temu, grupa The Beatles zagrała w San Francisco swój ostatni oficjalny koncert dla szerszej publiczności.
1: Kalendarium regionu.
0: Tutaj też kilka dat. 29 sierpnia roku 1428, prawie 6 wieków temu, oddziały czeskich husytów oblegają i zdobywają zamek Bolków. Prawie 5 wieków, właściwie równo 5 wieków temu, bo w 1526 roku w bitwie z Turkami pod Mohaczem zginął król Czech i Węgier, również władca Śląska, Ludwik II Jagiellończyk. Na polu bitwy ciało króla odnalazł rycerz Ulrich von Zetlitz z zamku Nowy Dwór koło Wałbrzycha. Śląsk po śmierci króla przeszedł pod władanie Habsburgów. I jeszcze 29 sierpnia roku 1949 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dokonał pierwszej udanej próby nuklearnej. Materiał promieniotwórczy w znacznym stopniu pochodził z Dolnego Śląska. Uran wydobywano m.in. w Kowarach, Radoniowie, Miedziance oraz w Kletnie w masywie Śnieżnika. Z tych złóż w latach 50. uzyskano 720 ton rudy uranowej.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: pogoni za słońcem. Słońcem, które wzeszło dziś po godzinie 6, zajdzie jeszcze przed 20. Dzień mamy krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 2 godziny i 49 minut. To 29 dzień sierpnia. Muzyczne radio jest 7.23. To jeszcze nie Babie Lato, chociaż w piosence już tak. Projekt Babie Lato z Natalią Grosiak, Belą i Katią.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za to.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Bez wypadków, bez zdarzeń póki co na głównych dolnośląskich drogach. Kierowcy muszą zwrócić uwagę na autostradowej obwodnicy Wrocławia, na łącznicy węzła Wrocław Południe w kierunku Warszawy. Tam od rana ma trwać naprawa barier, zajęty będzie lewy pas, obowiązywać ograniczenie do 40 km na godzinę. Pozostajemy na autostradowej obwodnicy Wrocławia, gdzie od 6 do 15 prowadzone jest też przy okazji koszenie pasa rozdziału. Etapami zajmowany jest lewy pas. Po południu kolejne prace przy barierach zaplanowano między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Południe. Na drodze krajowej numer 46 w rejonie Złotego Stoku od 8 do 17 ma obowiązywać ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę. Spokojnie póki co na S3, S5 czy S8, także bez większych utrudnień na autostradzie A4 czy A18. Gdybyście o czymś wiedzieli, o wypadkach, o utrudnieniach, objazdach, kolizjach, prosimy o sygnał pod numer telefonu 757-646-646. To telefon do Studia Muzycznego Radia. Można też skorzystać z możliwości nagrania głosowego w naszej aplikacji mobilnej.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Zgodnie z prognozami wczoraj wieczorem w nocy popadało miejscami dość solidnie. Teraz już raczej bez opadów, na termometrach od 15 do 18 stopni. Popołudnie z temperaturą od 22 do 25 stopni. Jutro znów odrobinę wyższa temperatura. Ale i dzisiaj i jutro ma wiać dość silny wiatr z kierunków zachodnich. Aktualna wartość ciśnienia to 1014 hektopaskali. Ono nie będzie się za bardzo zmieniało w ciągu dnia. To będzie ładny dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur o poranku, z czasem ma ich ubywać. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Minęła 7:30, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.

0: W Legnicy pracownicy stacji paliw wspólnie ujęli 41-latka, który kompletnie pijany wsiadł za kierownicę.
1: Ich czujność i szybka reakcja pokazują, że każdy z nas może mieć wpływ na bezpieczeństwo na drogach.
0: Wielkie przedwrześniowe zmiany w dolnośląskiej oświacie. Wrocław kończy rekordowe, warte miliony złotych remonty szkół i przedszkoli.
2: Łącznie na inwestycje związane z tym aspektem miasto wydało ponad 13 milionów złotych.
0: A w Dzierżoniowie więcej miejsc dla najmłodszych. Lokalny żłobek Sówka przenosi się do nowoczesnej siedziby.
3: Ostatnie odbiory i już przeprowadzka.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
0: Czujność pracowników stacji paliw, ich zdecydowana reakcja być może zapobiegły tragedii. 41-letni kierowca przyjechał samochodem na stację paliw, będąc na podwójnym gazie. Pracownicy ujęli mężczyznę i powiadomili policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert.
1: Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, przeprowadzili badanie trzeźwości kierującego. Alkomat wykazał ponad 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami. Na szczególne uznanie zasługuje tutaj postawa pracowników stacji paliw. Ich czujność i szybka reakcja pokazują, że każdy z nas może mieć wpływ na bezpieczeństwo na drogach.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Żłobek Sówka w Dzierżoniowie przenosi się do nowej siedziby. Po przeprowadzce placówka przyjmie o 25 dzieci więcej niż dotychczas, mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.
3: Trzeci obiekt edukacyjny, troszkę wychowawczy, żłobek Sówka też, który finansujemy ze środków zewnętrznych. Żłobek w nowej lokalizacji. Już jesteśmy na ukończeniu, ostatnie odbiory i już przeprowadzka tego żłobka następuje.
0: To trzecia inwestycja oświatowa w Dzierżoniowie, która zakończy się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Od 1 września Sówka będzie działać w budynku na osiedlu Jasnym.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Wakacje już na finiszu, a gdy uczniowie wypoczywali we wrocławskich szkołach, przedszkolach i żłobkach, trwały rekordowe w historii tego miasta remonty. Ich skala zaskoczyła nawet samych urzędników.
2: Miasto początkowo zamierzało przeprowadzić remonty w 140 szkołach, przedszkolach i żłobkach. Ostatecznie jednak zakres prac rozszerzono o kolejne 20 placówek, a budżet remontowy wzrósł z planowanych 162 milionów aż do 183 milionów złotych, co jest absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o wydatki na wakacyjne remonty we Wrocławiu. Przeprowadzone prace miały bardzo szeroki zakres. Zawsze jednak prowadzone były z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i zapewnieniu najlepszych warunków do nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli. Ważnym elementem tegorocznych remontów w szkołach i przedszkolach było postawienie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Łącznie na inwestycje związane z tym aspektem miasto wydało ponad 13 milionów złotych. Wakacje we Wrocławiu zostały spożytkowane także na poprawę infrastruktury sportowej. Jedną z większych inwestycji jest przebudowa bloku sportowego w szkole podstawowej nr 90 przy ulicy Orzeszkowej. Powstaje tam praktycznie nowa hala sportowa z salami do zajęć oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym. Obiekt będzie wyposażony m.in. w wentylację z chłodzeniem i monitoring. Wakacyjne remonty nie ominęły również najmłodszych mieszkańców miasta. Prace objęły wszystkie 18 miejskich żłobków, a ich łączna wartość przekroczyła 1 000 000 złotych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
0: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy o 9:30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów, kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
2: Stokrotka.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
0: Reklama.
8: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
7: Muzyczne Radio Lato.

Kryzysowa narzeczona, czy kryzys rzeczywiście, czy powodzenie przed nami? Może gwiazdy coś zdradzą? Z nadzieją na same dobre wiadomości w horoskopie oczekujemy jeszcze kilka minut. Horoskop na pewno przed godziną 8. Jest 7:45.

0: zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany, w domu może być dziś nerwowo. Dzięki cierpliwości i spokojowi uda się ominąć burzę. Byki, sprawy mogą zajmować więcej czasu niż zwykle. Warto dzień zaplanować i poukładać. Bliźnięta będą obdarzone dużą siłą przebicia oraz determinacją w działaniu. Warto postawić na siebie. Raki, wolny weekendowy czas warto spędzić aktywnie. Trzeba oderwać się od codzienności. Lwy odnajdą w sobie chęć do zerwania z rutyną. To dobry dzień na zrobienie czegoś szalonego. Panny, podejmując trudne decyzje, można więcej stracić niż zyskać. Warto zawierzyć intuicji. Wagi będą w romantycznym nastroju. Myśli warto przelać na klawiaturę i napisać do kogoś maila. Skorpiony do wszystkiego podchodzić będą z uśmiechem. Po południu zalecana aktywność. Strzelce, znajomi i rodzina mogą być zaskoczone optymizmem i pomysłowością strzelców. Koziorożce spełnią się jako osoby odpowiedzialne. Ktoś zwróci się o pomoc. Warto jej udzielić. Wodniki, uwaga na roztargnienie. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. U ryb wszystko toczyć się będzie błyskawicznie. Warto już pomyśleć o nowym tygodniu i miesiącu. Co do osób urodzonych 29 sierpnia, to są na ogół życzliwe, chętnie spieszą innym z pomocą, aktywne, bardzo inteligentne o zainteresowaniach wszechstronnych. Przyszłość spoglądają z ufnością i nadzieją, często graniczącą z naiwnością. Trochę brakuje im wytrwałości i odwagi. Szczęśliwa cyfra 1. Kamień szlachetny, rubin, a sprzyjający znak zodiaku to skorpion. Imieniny obchodzą dzisiaj Sabina, intelektualistka, pomocna i przyjacielska, oraz Michał, pracowity, oddany rodzinie, pogodny. No to wszystkiego pogodnego, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy serdecznie 29 sierpnia, który jest też Dniem Straży Gminnej, Dniem Strażnika Miejskiego. Najlepsze życzenia. Muzyczne Radio o poranku, a to sobotni poranek.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl. Gramy dla domu. Sołectwo Zachełmie zaprasza na niezwykłe wydarzenie pełne muzyki, dobrej energii i wspólnego działania. 29 sierpnia od godziny 16.30 w Zachełmiu zagrają Art Deco, Darek Morgan, Szyszak, Fonike Fare, Muzykuny, Jacek Borowicz w dobrym towarzystwie. Spotkajmy się, posłuchajmy świetnej muzyki i spędźmy ten czas razem. 29 sierpnia Zachełmie, godzina 16.30. Bądźcie z nami, gramy dla domu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 8.
0: Czas na wiadomości.
6: Prezes PKOL-u aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Rusza największy trening reagowania kryzysowego, ćwiczenia w całej Polsce. Siatkarki wygrywają mecz za meczem na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., przekazała godzinę temu rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak. Posiedzenie w tej sprawie trwało całą noc. Szefa PKOL-u zatrzymano w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Chodzi m.in. o płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej.
7: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogą dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut. Były premier, a dziś lider ugrupowania politycznego Rozwój Plus domaga się, by wniosek w tej sprawie trafił pod obrady Sejmu już w przyszłym tygodniu. W 1400 miejsc w całym kraju zaczną się dziś ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. Specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Cezary Jaszczyk.
8: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
5: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
8: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
5: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
8: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
6: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw przeszły pierwszą rundę Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrały z Turcją 3-2. W 1/8 finału zagrają z Portugalią.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzy zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.

0: Wiktoria Zwolińska, Muzyczne Radio, 29 sierpnia, sobotni poranek, jest 8.15.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Na szczęście, jeśli gdzieś w tej chwili jakieś utrudnienia, to wynikające głównie z prowadzonych prac, robót, a nie z wypadków, zdarzeń. Gdybyście jednak o takich słyszeli, gdybyście się na takie natknęli, no to liczymy na Wasze informacje, które oczywiście przekażemy dalej. Nasz numer telefonu 757-646-646. Utrudnienia między innymi na między 29 a 24 kilometrem, czyli między węzłami Wrocław-Psiepole i Wrocław-Północ w kierunku Kudowy-Zdrój. I tutaj mamy koszenie w pasie rozdziału, zajęty lewy pas ruchu, co potrwa kilka najbliższych godzin. Podobnie ma się sytuacja na autostradzie A4. Tutaj też koszenie w pasie rozdziału i zajęty lewy pas ruchu w kierunku Zgorzelca między 62 a 51 kilometrem, czyli między Krzywą a Krzyżową. I jeszcze inne miejsce na A4, tym razem 31 kilometr między Godzieszowem a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławia. Tym razem mamy naprawę nawierzchni i zajęty lewy pas ruchu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: 8:18.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: No i jak ten górski świat wygląda po deszczu? O tym z centralnej stacji GOPR w Jeleniej Górze dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonosza, a dokładnie na Śnieżce, w tej chwili temperatura 7 stopni. W ciągu dnia wzrośnie do 13. Wiatr południowo-zachodni 16 metrów na sekundę. Widzialność do 30 metrów. Zachmurzenie całkowite, w tej chwili bez opadów. Szlaki turystyczne śliskie i mokre po nocnych opadach deszczu. W ciągu dnia ma trochę się poprawić widoczność i też, tak jak już wspominałam, temperatura, ale też już dzisiejszy dzień można zaliczyć do takiego bardziej jesiennego, a nie letniego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 14 do 23 stopni, wiatr południowo-zachodni umiarkowany, słaby, widzialność do 30 metrów miejscami, a w miejscowościach takich jak Szklarska Poręba, Karpacz są już widoki zdecydowanie dalsze i lepsze. Zachmurzenie całkowite, bez opadów w tej chwili, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Zapraszamy dzisiaj Państwa do nas do stacji centralnej w Jeleniej Górze na Sudecką 79 na krajowy trening reagowania od godziny 10 do 16. Życzę Państwu przyjemnego i dobrego dnia. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Muzyczne Radio.
1: Sobotni poranek 29 sierpnia, przed nami dwa dni rywalizacji w ramach letniego biegu Piastów. Wszystko rozpoczyna się już dzisiaj. W sumie kilka biegów na kilku dystansach. Jutro między innymi Jakuszycka 13, a już dzisiaj Jakuszycki półmaraton na dystansie 22 km, który rozpoczyna się, zdaje się, o godzinie 10, natomiast wcześniej, za niewiele ponad pół godziny, o 9, Jakuszycki ultramaraton. Oczywiście ze startem i z metą w Jakuszycach, po drodze odcinek wokół Koziego Grzbietu, Orle, Granicznik, z widokiem, bieg z widokiem na uroczą rzekę Izerkę, bieg Szklarską Drogą przez Jagnięcy Jar, Rozdroże Izerskie, Rozdroże pod Zwaliskiem, Wysoki Kamień, Zakręt Śmierci, Rozdroże pod Cichą Równią, jak również dwie trasy znane głównie jako narciarskie, Woda Mineralna i Bezłaski. No jest wiele bardzo atrakcyjnych miejsc po drodze. Nawierzchnia zróżnicowana, sporo szutru, sporo odcinków szybkich, dość płaskich jak na góry, ale pewnie niektóre mokre, pewnie natkniecie się na kałuże po nocnych opadach. Natomiast jak chodzi o sam bieg, padać nie powinno. Ja wiem, że chmury może wyglądają trochę groźnie, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie na szczęście padać. Trzymamy za to kciuki, trzymamy kciuki za wszystkich swoich znajomków biorących udział w dzisiejszych biegach. Jest się gdzie zmęczyć, a więc mocy życzę. Ultramaraton na dystansie 50 km rozpoczynający się o godzinie 9. Muzyczne Radio, my za chwilę rozpoczynamy kolejne spotkanie z Arkiem Włodarskim i z Muzycznym Radiem na Szlaku.
0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Hej, jesteśmy Gangi & Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
3: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
1: Wiemy już, czego się dziś spodziewać w górach, to czego się jeszcze spodziewać na dolnośląskich nizinach?
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Pogoda.
1: Oczywiście temperatura wyższa o jakieś 10 stopni w porównaniu do Śnieżki, na której, jak słyszeliśmy, 7 stopni. Na dolnośląskich nizinach teraz od 17 do 19 stopni. Popołudnie całkiem sympatyczne z temperaturą od 22 do 25 stopni. Jutro będzie znów odrobinę cieplej. Nie powinniśmy dzisiaj narzekać na brak słońca. Ma się zrobić ładnie, chmur ubędzie. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, ale zarówno dzisiaj, jak i jutro będzie wiał dość mocny wiatr z kierunków zachodnich.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
6: Dzień dobry, Arek Włodarski, Wędrowanie i Poznawanie. Przenosimy się w Sudety Zachodnie, Karkonosze. Turyści przybywający kiedyś do Szklarskiej Poręby już po wyjściu z pociągu mogli sprzed dworca kolejowego podziwiać piękną panoramę Karkonosz. Teraz to miejsce nie ma już tak wielkich walorów widokowych, ale podobny widok panorama gór rozciąga się ze znajdującego się ponad stacją masywu białych skał. Można do nich łatwo dojść od czerwonego szlaku prowadzącego ze Szklarskiej Poręby na wysoki kamień, a na wierzchołek skał wchodzi się po metalowej drabinie. Niedaleko Szklarskiej Poręby są też bobrowe skały. Skalny grzebień o wysokości dochodzącej do 30 metrów, wyrastający ze wschodniego zbocza Ciemniaka. Skały są łatwo dostępne, znane są z pięknej panoramy Karkonoszy. Jeszcze kilka lat temu, może nie aż tak mocno odwiedzane, ale obecnie to rzeczywiście jest miejsce przyciągające turystów, jest ich coraz tu więcej. Łatwo tutaj dotrzeć między innymi od strony miejscowości Górzyniec, choć nie tylko, można zaplanować w różny sposób tutaj wędrówkę, dotarcie. Między innymi polecam fajny szlak od Kopańca, od Koziej Szyi grzbietem. Jeżeli wydrapiemy się już lub dojedziemy na samą górę Kopańca Izerskiego w Starej Kamienicy, to prowadzi tędy fajny, oznakowany szlak aż do bobrowych skał. Co jeszcze warto powiedzieć o bobrowych skałach? Dawniej stanowiły jedną z głównych atrakcji turystycznych dla kuracjuszy z Jeleniej Góry Cieplic. U ich stóp zbudowano niewielką gospodę, bardzo ładną. Można ją jeszcze zobaczyć na jakichś starych pocztówkach i widokówkach. Na jednej z niższych skał postawiono drewnianą wieżę widokową. Po gospodzie do dzisiaj zachowały się jedynie jakieś niewielkie fundamenty. Po wieży nie ma żadnego śladu. Te wszystkie miejsca, punkty widokowe, o których mówiłem, oczywiście nie wyczerpują listy miejsc, które były niezwykle kiedyś popularne, skąd można było podziwiać znakomitą panoramę Karkonoszy. Między innymi do takich miejsc jeszcze należy dodać leżące na wschód od Jeleniej Góry wzgórze Koziniec, Jelenia Skała na jego północno-zachodnim zboczu, Zbójeckie Skały niedaleko Zakrętu Śmierci, Kopki w pobliżu zajezdni MZK w Jeleniej Górze oraz wzgórze Pastwa na zachód od centrum miasta. Dojście do niektórych tych miejsc może być troszkę trudne, ale nagrodą zawsze jest piękna, oryginalna panorama, jeżeli taki widok się roztacza z danego miejsca, na które się wespniemy. Kochani, panoramy są fajne. Panoramy w górach prędzej czy później są do podziwiania. Nawet jak będziemy szli gdzieś odcinkiem szlaku przez jakiś las, no to trafi się przecinka albo gdzieś wyleziemy na górę i będziemy mogli sobie popatrzeć na ten cudowny świat przed nami.

Teraz czas na wędrowanie już w wysokich górach. Polecam mniej zatłoczony szlak Petrówkę. Karkonosze oblegane przez turystów. W odróżnieniu od bardzo popularnych tych szlaków w rejonie Karpacza i Szklarskiej Poręby, prowadzących do najbardziej znanych miejsc atrakcji w Karkonoszach, Petrówka odwiedzana jest przez turystów stosunkowo rzadko albo rzadziej. Dlaczego? No bo jest znaczne przewyższenie. No i tutaj podejścia są bardzo wymagające. Wymagają wytrwałości i dobrej kondycji fizycznej. To jest właśnie trasa dla tych, którzy nie chcą stać na przykład 4 godziny po to, żeby wsiąść na krzesełko i wjechać na kopę w Karpaczu. Chociaż oczywiście ja tutaj nie mówię nic a propos i takiej formy wędrówki. Jak ktoś lubi, to proszę bardzo, to też jest atrakcja jakaś. Ta nasza trasa, wracamy na Petrówkę, rozpoczyna się w Jeleniej Górze Jagniątkowie przy moście na potoku Wrzosówka. Tutaj jest przystanek również MZK linii numer 15 z Jeleniej Góry przy dawnym domu wypoczynkowym Grunwald. Znaki czarne i żółte prowadzą w górę ulicą Agnieszkowską wzdłuż Wrzosówki, a następnie potoku Sopot, który towarzyszył nam będzie przez większą część trasy. Po drodze miniemy m.in. grupę skalną o nazwie Kotliska. Droga asfaltowa doprowadza do granicy Karkonoskiego Parku Narodowego i położonej nieco dalej osady KPN, była to dawna leśniczówka. Dochodzimy do skrzyżowania dróg i miejsca odpoczynku. Jest ławka, jest turystyczna mapa parku. Znaki żółte prowadzą w lewo w kierunku przesieki pierwszą drogą. Pierwsza droga pod reglami przecinająca teren KPN-u na odcinku od potoku Brocz do potoku Sopot jest wyznaczona jako jedna z tras dla turystów korzystających z rowerów. Wędrujemy Petrówką. Szlak czarny wiedzie dalej prosto wygodną gruntową drogą pod górę. Od tego miejsca Petrówka jest też częścią wytyczonej ścieżki dydaktycznej po ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego. Poszczególne przystanki poświęcone zostały różnym zagadnieniom dotyczącym lasów Karkonoszy. Petrówka prowadzi zboczem Doliny Sopot pomiędzy Długim Grzbietem po stronie zachodniej i Hutniczym Grzbietem, na którym rozsiane są liczne i bardzo malownicze barzynowe skały. Pierwszy odcinek drogi do wysokości 650 metrów nad poziomem morza wiedzie przez las, taki świerkowy, sztuczny drzewostan, ale on został już jakiś czas temu poddany przebudowie, no i spotkać tu możemy m.in. oprócz buków nasadzonych jodeł, także brzozy, jarzębiny, jest fajne runo leśne. Teren ten na pewno jest niezwykle ciekawy pod względem już w tej chwili przyrodniczym. Podczas podejścia mijamy odbijającą w lewo nieoznakowaną drogę na dwa mosty, która zboczem Hutniczego Grzbietu prowadzi do Kozackiej Doliny i dalej jako celna droga schodzi już do przesieki. Później odcinek szlaku od wysokości 670 do 800 metrów prowadzi przez piękny las bukowy. Dziś takie fragmenty lasu możemy oglądać jedynie w okolicach wzgórza Chojnik, wodospadu Szklarki i Jagniątkowa. Na wysokości ponad 800 metrów nad poziomem morza buki ustępują już sztucznej monokulturze świerkowej. Kolejny fragment trasy, my tak sobie to łatwo przedstawiamy tutaj, ja to łatwo przedstawiam. Tutaj 600 metrów, tutaj 800, tutaj 1000 i ponad 1000, no ale to cały czas jest pod górę i trzeba o tym pamiętać. No to przechodzimy przez piętro regla górnego 1000-1250 metrów nad poziomem morza. Tutaj też panuje świerk. Nieco powyżej 1100 metrów nad poziomem morza Petrówka krzyżuje się z trawersującą główny grzbiet Karkonoszy ścieżką nad reglami. To jest szlak zielony. Stąd kierując się w stronę zachodnią możemy szlakiem zielonym właśnie dojść do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego i dalej do Śnieżnych Kotłów. Natomiast odcinek szlaku zielonego od Petrówki w stronę Przełęczy Karkonoskiej przez Barzynowe Skały, przypomnę, że w miesiącach wiosennych, ale to już za nami, kwiecień maj jest zamknięty ze względu na ochronę ginących gatunków zwierząt. Ostatni fragment trasy przed dojściem do granicznego szlaku czerwonego obfituje w piękne panoramy Kotliny Jeleniogórskiej i pasm gór Kaczawskich. Stąd widoczne są również barzynowe skały. Możemy tu także zaobserwować odnawianie się świerka górnoreglowego. Tuż przed osiągnięciem Drogi Przyjaźni wychodzimy powyżej górnej granicy lasu 1250 metrów nad poziomem morza, gdzie występują już tylko pojedyncze drzewa, a miejsce boru świerkowego zastępuje kosodrzewina. Po dotarciu do granicy polsko-czeskiej możemy wybrać jeden z wariantów dalszej wędrówki. Albo drogą przyjaźni przez

0: Z śląskiej czeskiej kamienie, następnie zejście do Jagniątkowa koralową ścieżką, piękny kolejny szlak, mój jeden z ulubionych, znaki niebieskie, albo drogą przyjaźni przez Przełęcz Dołek, Ptasi Kamień do Przełęczy Karkonoskiej i zejście do Przesieki szlakiem niebieskim. Tyle Barbara Wieniawska, Petrówka, wędrówki po Karkonoskim Parku Narodowym, Sudety. Za chwilę kolejne wędrowanie i poznawanie, tym razem opuścimy już Karkonosze, czyli Sudety Zachodnie. Odwiedzimy Sudety Środkowe i Wschodnie.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
5: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
6: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
5: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
7: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
8: Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
9: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Po reklamie.
0: Zawsze namawiam do poznawania i penetracji innych części Sudetów niż tylko najbardziej ta znana i najwyższa część, czyli Karkonosze. W Sudetach Środkowych i Wschodnich jest mnóstwo cudownych miejsc, rzadko odwiedzanych przez turystów, naprawdę. Jednym z takich właśnie miejsc, niewielu w Sudetach sięgających powyżej górnej granicy lasu, jest wyjątkowy, widokowy grzbiet, którym możemy wędrować przez 7 kilometrów. Jest to grzbiet widokowy wysokiego jesionika. Jest to zarazem chyba najłatwiej dostępne dla polskich turystów wysokogórskie pasmo sudeckie, niemal na sam grzbiet. Wyobraźcie sobie, do leżącej pod pradziadem osady Owczarna można dojechać samochodem lub czeskim autobusem. Właśnie z Owczarny można rozpocząć 7-kilometrową wędrówkę czerwonym, a dalej zielonym szlakiem w kierunku przełęczy Skrytek. Trasa ta daje nam możliwość obserwacji rozległych, pięknych panoram na bardzo długim odcinku. Z Polski najdogodniej dojechać do Owczarny zasłony dwiema trasami. Jedna prowadzi od strony Głubczyc przez Pietrowice, Głubczyckie i Karniów do Bruntala. W Bruntalu należy skręcić na drogę numer 452. Lecz tuż za miastem trzeba z niej zjechać w miejscowości Stare Mesto na drogę numer 450. I właśnie nią dojedziemy przez Rudną pod Pradedem do miejsca noszącego nazwę Chwezda. Tam znajduje się skrzyżowanie kilku dróg, jedna z nich prowadzi do Owczarnej i dalej na szczyt Pradziada. Można też dojechać z Polski przez Głuchołazy i z Late Chory. Cały czas po przekroczeniu granicy trzeba trzymać się drogi numer 445, którą dojedziemy na Chwezdę. Jedna i druga jest fajna, ładniejsza i bardziej efektowna jest trasa z Chwezdy przez Rudną pod Pradedem, jednak zimą odcinek powyżej Chwezdy może być trudno przejezdny. No ale to myślę, że nie będziemy się wtedy tam wybierać. Zarówno na jednej, jak i na drugiej trasie w dni wolne ruch samochodów nie jest jakiś przytłaczający. Problemy mogą być w sezonie tylko i wyłącznie zimow. Do Owczarny można też wjechać własnym samochodem, ale trzeba najpierw na dole uiścić opłatę przy szlabanie. I wcale nie jest niestety ta opłata taka tania. Ponieważ parking na Owczarnie, jak każdy inny parking na ziemi, ma ograniczoną pojemność, do Owczarny wpuszczana jest tylko określona liczba samochodów. Może się więc zdarzyć i tak, że ktoś przyjedzie za późno, będzie musiał czekać pod szlabanem tak długo, aż ktoś po prostu z góry zjedzie i zwolni się miejsce. Tanie jest podjechać tych kilka kilometrów z Chwezdy do Owczarny po prostu autobusem. Jako że parking na Owczarnie leży, uwaga, mniej więcej na wysokości, uwaga, co się u nas nie zdarza absolutnie po polskiej stronie, 1300 metrów nad poziomem morza, 300 metrów niżej niż Śnieżka, daje to turystom zaczynającym tutaj wędrówkę możliwość łatwego osiągnięcia szczytowych grzbietów Sudetów, wysokich szczytów. Właściwie wystarczy nieco ponad kilometr wędrówki, by osiągnąć rozległy, płaski szczyt Wysoka Hole, 1464 metry nad poziomem morza, skąd roztacza się pierwszy widok na Pradziada. Widać stąd też górne stacje wyciągów narciarskich zbudowanych na zboczu tej góry. Potem wędrowca czeka łagodne zejście do przełęczy, za którą podchodzi się na Wielki Maj. Szlak nie prowadzi co prawda przez wierzchołek, lecz mija go dołem, ale to raczej nie przeszkadza aż tak bardzo. Niedługo potem w miejscu zwanym nad Malym Kotlem dochodzi szlak zielony, jeszcze ponad kilometr wędrówki i dojdzie się do kolejnego rozstaju zwanego Jeleni Studanka. Rzeczywiście jest tu źródełko, przy którym można usiąść na ławce. W tym miejscu czerwony szlak schodzi z grzbietu do doliny. Dalej wędrówkę grzbietem można kontynuować szlakiem zielonym. Prowadzi on poniżej szczytu zwanego Brydliczna Chora. Ostatnim wyraźnym punktem na grzbiecie powyżej górnej granicy lasu jest Peczny, gdzie znajduje się drogowskaz. Z Owczarny jest tu nieco ponad 7 km, czyli naprawdę to nie żadna odległość. I właściwie najlepiej tutaj zatrzymać się jest i wrócić do Owczarny tą samą trasą. Atrakcją opisanego szlaku, chociaż wiem, że nie wszyscy turyści lubią iść w jedną stronę i tą samą drogą wracać, zazwyczaj szuka się jakiejś pętelki, jakiegoś kółeczka, ale tutaj mamy piękne widoki, to raz, trasa jest niemęcząca, to dwa, więc spokojnie można sobie dojść i wrócić po prostu. Atrakcje to widoki, górskie łąki, zarośla kosodrzewiny i widoki we wszystkich kierunkach, które dają już posmak gór wysokich. W niektórych miejscach obejrzymy również większe głazy, a nawet niewielkie grupy skałek. No mankamentem jest tutaj brak ochrony, na przykład przed deszczem. Po drodze znajduje się tylko jeden niewielki kamienny schron ze spadzistym dachem. No i co pewien czas na horyzoncie będzie się pojawiała i znikała wieża telewizyjna na Pradziadzie. Dziękuję Wam bardzo za wspólne wędrowanie i poznawanie dzisiaj. Do usłyszenia, zapraszam za tydzień.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.

Muzycznego Radia słuchacie w ostatnią sobotę sierpnia, w jeden z ostatnich dni wakacji 2026, dzisiaj 29 sierpnia. Dzisiaj 63 lata kończy Elizabeth Fraser, współzałożycielka, wokalistka zespołu Cocteau Twins. Znana też z działalności solowej, współpracująca z innymi artystami, my przypomnimy sobie jej głos w utworze Cocteau Twins. W urodziny Elizabeth Fraser. Ice Blink Luck.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 9.
0: Czas na wiadomości.
6: 3 miesiące aresztu dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Burze i ulewy są ostrzeżenia pogodowe dla sporej części kraju. Rośnie liczba ofiar gwałtownych powodzi w Nepalu. Marcin Krzemiński. Na 3 miesiące trafi do aresztu Radosław P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji, mówi Anna Damiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.
7: Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, że pan Radosław P. powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
6: Prokuratura podejrzewa, że wpływy te Radosław P. wykorzystał do wstawiennictwa w UOKiK-u za prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w śledztwie dotyczącym spółki. W zamian szef PKOL-u miał otrzymać od zarządcy giełdy zegarek o wartości prawie 170 tysięcy złotych. Firmę Zonda Krypto oskarża się o oszustwa znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. Z zachodu na wschód przesuwają się burze i ulewne deszcze. W centrum i na północy do późnego popołudnia, we wschodniej połowie kraju do wczesnego wieczora obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Miejscami to także alerty związane z ulewami. Ostrzeżenia w sumie dotyczą w mniejszym lub większym stopniu 6 województw. To Kujawy, Warmia i Mazury, Podlasie, częściowo Mazowsze, Lubelszczyzna i Pomorze. Do 626 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi na północy Nepalu. Pod presją innych państw władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych zespołów w trwającej od środy akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Zwłaszcza, że wśród blisko 2,5 tysiąca zaginionych osób są też obcokrajowcy z Indii, USA czy Ukrainy. Iga Świątek została sklasyfikowana na 8 miejscu wśród najlepiej zarabiających tenisistów świata w ciągu ostatniego roku. Według magazynu Forbes zainkasowała 20,5 miliona dolarów, z czego 15 milionów poza kortem. Zestawienie otwiera Jannik Sinner z dochodami w wysokości 58 milionów dolarów. W tym przypadku również większość, bo 35 milionów Włoch zarobił poza kortem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.

0: 10 minut po godzinie 9.
1: Muzyczne radio.
0: Witamy w sobotni poranek, witamy w weekend, ostatni sierpniowy weekend, który na przykład u stóp Chojnika w Sobieszowie upłynie pod znakiem klimatycznych karkonoszy. Kolejna edycja zaprasza Karkonoski Park Narodowy. W tym roku aż 2 dni spotkań z przyrodą, historią, tradycjami regionu, z pokazami pasterskimi, tym jak pięknie mogą współpracować owce z psami, czy na odwrót. Będą również dawne rzemiosła, lokalne produkty, rękodzieło, koncerty, wystawy, spotkania z edukatorami KPN. To wszystko dzisiaj i jutro, dzisiaj od 12 do 17. Jutro początek wcześniej, bo już o godzinie 10. Tak jak wspomniałem, będą pokazy, będą warsztaty i animacje przybliżające dawne rzemiosła oraz ginące zawody, między innymi obróbkę runa owczego, czy rzeźbienie, czy właśnie pracę z psami pasterskimi. Nie zabraknie też muzyki. Dzisiaj o godzinie 15 koncert zespołu Paraluzja, bo dzisiaj też przy okazji piknik pod Chojnikiem. A jutro o godzinie 13, także oczywiście wszystko na terenie Pałacu Sobieszów, wyjątkowy koncert z najpiękniejszymi melodiami muzyki filmowej i popularnej, z efektownymi utworami instrumentalnymi oraz autorskimi kompozycjami Romana Samostrokowa. Jutro o godzinie 13. Wszystko w ramach klimatycznych Karkonoszy, kolejna edycja tego festiwalu pod Chojnikiem w Sobieszowie. Muzyczne Radio, 29 dzień sierpnia, to także rocznica wydania pierwszego singla promującego płytę Violator zespołu Depeche Mode, o czym oczywiście pamiętał Darek z Chojnowa, proszący o utwór Personal Jesus. Singiel wydany 29 sierpnia, 37 lat temu. Reach out.

0: Depeche Mode w Muzycznym Radiu 29 sierpnia w rocznicę wydania singla Personal Jesus. Jest 9:17, skoro po 9:00 to pora przypomnieć horoskop.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A jeśli chodzi o barany, to wygląda on tak. W domu może być dziś nerwowo niestety, ale dzięki cierpliwości i spokojowi uda się ominąć burzę. Byki, sprawy mogą zajmować więcej czasu niż zwykle, warto dzień zaplanować i poukładać. Bliźnięta będą obdarzone dużą siłą przebicia oraz determinacją w działaniu. Warto postawić na siebie. Raki. Wolny weekendowy czas warto spędzić aktywnie, trzeba oderwać się od codzienności. Lwy odnajdą w sobie chęć do zerwania z rutyną, to dobry dzień na zrobienie czegoś szalonego. Panny, podejmując trudne decyzje, można więcej stracić niż zyskać. Dobrze zawierzyć intuicji. Wagi będą w romantycznym nastroju. Myśli warto przelać na klawiaturę i napisać do kogoś maila. Skorpiony do wszystkiego podchodzić będą z uśmiechem. Po południu zalecana aktywność. Strzelce. Znajomi i rodzina mogą być zaskoczone optymizmem i pomysłowością strzelców. Koziorożce spełnią się jako osoby odpowiedzialne. Ktoś zwróci się o pomoc. Warto jej udzielić. Wodniki, uwaga na roztargnienie. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. U ryb wszystko toczyć się będzie błyskawicznie. Warto już pomyśleć o nowym tygodniu i miesiącu. No właśnie, bo to już prawie koniec miesiąca. Osoby urodzone 29 sierpnia są życzliwe i chętnie spieszą innym z pomocą, aktywne, bardzo inteligentne, o zainteresowaniach wszechstronnych, w przyszłości spoglądają z ufnością i nadzieją, często graniczącą z naiwnością. Trochę brakuje im wytrwałości i odwagi. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, rubin, a sprzyjający znak zodiaku to skorpion. Jeszcze raz najlepsze życzenia od Muzycznego Radia. Najlepsze życzenia też dla wszystkich strażników miejskich, którzy obchodzą dzisiaj swoje święto. Dzień Strażnika Miejskiego i Dzień Straży Gminnej. Pozdrowienia. W dniu, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 2 godziny i 49 minut.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na autostradzie A4 między Godzieszowem a Bolesławcem na 31 kilometrze w kierunku Wrocławia mamy naprawę nawierzchni. Trwają tutaj prace, zwężenie do prawego pasa, bo lewy jest zajęty. Pozostajemy na A4, tym razem między 62 a 51 kilometrem, czyli między Krzywą a Krzyżową w kierunku granicy, w kierunku Zgorzelca. Mamy Koszenie w pasie rozdziału i zajęty lewy pas ruchu. Z Koszeniem mamy też do czynienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między węzłami Wrocław Zachód i Magnice w kierunku Kudowy Zdrój zajęty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. Jeżeli wracacie z wakacji, z urlopu, z nadmorza na południe, to na 202 kilometrze natkniecie się na utrudnienia. Tam miało miejsce zderzenie z przeszkodą. Zablokowany jest pas lewy w kierunku Łodzi. To autostrada A1.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Poprawia się pogoda w zachodniej części regionu, poprawi się i na pozostałym obszarze Dolnego Śląska. Na początku dnia chmury najwięcej, a potem będzie ich już rzeczywiście ubywać. Powinno się zrobić ładnie. Dzisiaj padać nie powinno. Jesteśmy po nocnych miejscami, konkretnych ulewach. Odpoczniemy od tego deszczu dzisiaj i zdaje się, że jutro też. Jutro podobna, ładna aura z temperaturą nieco wyższą niż dzisiaj. Dzisiaj ma dochodzić do 24, maksymalnie 25 stopni. Ciśnienie na stałym poziomie wynoszące 1014 hektopaskali zarówno dzisiaj, jak i jutro będzie wiał mocniejszy wiatr z kierunków zachodnich.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: Minęła 9.30, czas zatem na raport regionalny. Beata Nowicka.
10: Rowerowa rewolucja w Jeleniej Górze. Inteligentny system transportu staje się faktem. Miasto szykuje się na rozbudowę sieci bezpiecznych ścieżek rowerowych.
11: Będą robione drogi rowerowe wzdłuż ulicy Wolności od mniej więcej Nadbrzeżnej do aż pod Koroną.
10: A Dolny Śląsk trenuje na wypadek kryzysu i w całym regionie rusza wielka akcja edukacyjna.
12: Jak odczytywać komunikaty służb, gdzie je weryfikować, ale przede wszystkim byśmy mieli zorganizowany plan reakcji w momencie, kiedy usłyszymy sygnał alarmowy.
10: Podnośnik z Wałbrzycha trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bogaczowicach.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Jak już informowaliśmy, inteligentny system transportu w Jeleniej Górze staje się faktem. Miasto wkrótce wyłoni wykonawcę projektu, który zostanie sfinansowany z unijnych środków. Kluczowym elementem tego ważnego dla komunikacji publicznej projektu jest równoległa rozbudowa bezpiecznej sieci dróg rowerowych w mieście i w okolicach, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
11: W przyszłym roku już rozpoczniemy budowę dróg rowerowych, które są powiązane właśnie z tym projektem Fenix, bo ITS to jest w projekcie Fenix i tutaj między innymi też jest sieć dróg rowerowych. Dróg rowerowych spinający Jelenią Górę, spinający też z gminami ościennymi, bo gminy ościenne też w ramach Fenixa będą robiły drogi rowerowe i my tam, gdzie brakuje połączeń dróg rowerowych, właśnie też takie spięcia robimy. Między innymi też będą robione drogi rowerowe wzdłuż ulicy Wolności od mniej więcej Nadbrzeżnej do aż pod Koroną.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Dolny Śląsk szykuje się na sytuacje kryzysowe. W całym regionie rusza wielki krajowy trening reagowania. Służby mundurowe, ratownicy i urzędnicy wyjdą do mieszkańców, by ich uczyć, jak zachować się w razie zagrożenia. O szczegółach akcji wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
12: To trening w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który już w najbliższy weekend, 29 sierpnia, na terenie całego województwa dolnośląskiego w poszczególnych gminach będzie organizowany. zachęcam wszystkie Dolnoślązaczki i Dolnoślązaków do aktywnego udziału, bo ważne jest, byśmy wiedzieli, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, jak odczytywać komunikaty służb, gdzie je weryfikować, ale przede wszystkim byśmy mieli zorganizowany plan reakcji w momencie, kiedy usłyszymy sygnał alarmowy. Potrafili skompletować plecak ewakuacyjny. Ważne, byśmy byli jako społeczeństwo przygotowani. W ten sposób budujemy odporność naszą indywidualną, ale także jako społeczeństwa. Dlatego też serdecznie zachęcam do tego, by brać udział w krajowym treningu reagowania.
10: Specjalne punkty szkoleniowe powstaną w ponad 120 lokalizacjach na Dolnym Śląsku, m.in. na Wrocławskim Rynku, w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i w powiecie kłodzkim. Pokaz i warsztaty będą bezpłatne, a pełna lista miejsc szkoleniowych na stronach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Strażacy ochotnicy ze Starych Bogaczowic otrzymali podnośnik przekazany przez Państwową Straż Pożarną w Wałbrzychu.
7: Naczelnik OSP Stare Bogaczowice, Wodecki Michał. Podnośnik z jedynki, z przemysłowej, z Wałbrzycha został pozyskany. Tutaj dzięki współpracy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w porozumieniu z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Miejmy nadzieję, że będzie służył bezawaryjnie jak najdłużej. Będzie wykorzystywany m.in. do pożarów sadzy w przewodach kominowych w okresie zimowym, a także gdzieś przy wiatrołomach.
10: Po przyjęciu przez jednostkę pojazd wymagał niewielkiego remontu. Przeszedł też badanie techniczne i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego. Teraz jest już gotowy do akcji.
7: Często tak bywało, że musieliśmy jednak z działaniami wstrzymać się do momentu przyjazdu drabiny z dwójki bądź podnośnika z jedynki. Na ten moment dysponujemy tym tutaj na terenie naszej gminy i miejmy nadzieję, żeby jak najmniej się przydawał, ale jeżeli już będzie potrzebny, to żeby zawsze nie zawodził.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach – ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancje.

0: Nowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
1: Po reklamie.

Za zbyt gorącymi dniami nie przepadam, ale jabłkowe ciasto uwielbiam. Kto nie lubi lata? Mam nadzieję, że polubicie nasz dzisiejszy hit tip. Do niego jeszcze kilka minut, więc wykorzystamy tę chwilę na to, by pozdrowić Marka od Marty dla kochanego męża w dniu 29 urodziny. Ta piosenka, piosenki na zamówienie w muzycznym radiu do godziny 15. Feel No More. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Marku.

0: Za kwadrans godzina 10.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Obiecaliśmy, no to jest. Me Without You, Felicia Edward Meyer.

0: minerały z Dolnego Śląska i różnych zakątków świata, skamieniałości, biżuteria oraz liczne atrakcje dla dzieci. Już w ten weekend Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze zaprasza na 65. Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości oraz wyrobów jubilerskich. Wydarzenie potrwa od soboty do niedzieli, mówi Aleksandra Odelga-Nowak z Muzeum Przyrodniczego.
1: To naprawdę dobra okazja do zapoznania się, jakie minerały występują na Dolnym Śląsku oraz w Karkonoszach. Nie zabraknie też okazów ze świata, na przykład z Namibii. Znajdziecie tu także przepiękną biżuterię dla siebie, ale i na prezent. Dzieci zapraszamy do stoiska edukacyjnego, gdzie czekają na nich zagadki i pukanie minerałów. A specjalną atrakcją jest cięcie agatów. Wybierz agat, przetnij i zobacz, co jest w środku. 2 dni pełne minerałów, ciekawostek i małych odkryć 29 i 30 sierpnia w godzinach od 10 do 17.
0: Przed nami 2 dni pełne muzyki, folkloru, tradycji i dobrej zabawy. 23. Izerska Gala w Mirsku startuje w sobotę i potrwa do niedzieli. Na uczestników tradycyjnie czekają występy zespołów folklorystycznych, koncerty, lokalne produkty, atrakcje dla całych rodzin i oczywiście wspólna zabawa do późnego wieczora. 23. Izerska Gala odbędzie się na Stadionie Miejskim w Mirsku. Teraz 14. letni bieg Piastów. 12, 22 i 50 km biegiem lub 12 km Nordic Walking po malowniczych trasach gór izerskich ze startem i metą w Szklarskiej Porębie Jakuszycach. Trasy są łatwe, głównie szutrowe i pofałdowane, idealne zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i debiutantów. Dla dzieci przygotowano bieg przedszkolaka i letnią wyprawę Zuchów. Zapraszamy w sobotę i w niedzielę na Polany Jakuszycką. A od piątku do niedzieli na płycie rynku w Jaworze odbędzie się kolejna edycja imprezy pod nazwą Święto Chleba i Piernika. Wydarzenie wyrosło z tradycji jaworskiej ziemi, z bogato zapisanych kart historii, których materialne ślady w piastowskim Jaworze każdy może zobaczyć, a nawet ich dotknąć i, to co najważniejsze, posmakować. Święto Chleba i Piernika to także bicie rekordu na najdłuższy piernik w kraju oraz koncerty gwiazd. Na scenie wystąpią m.in. Grupson, Kuba i Kuba, Marla Rodowicz, Kordian oraz Farba. Święto jest kontynuacją międzynarodowych targów chleba. Łączy sztukę i najwyższy kunszt piekarniczy z różnorodnością smaków, gatunków i metod pieczenia. Przed nami lubańskie biegowisko, które odbędzie się już w niedzielę. Celem biegowiska jest popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia, bez używek i dopingu. Popularyzacja marszów Nordic Walking, a przede wszystkim upowszechnianie wypoczynku na świeżym powietrzu. W ramach biegowiska odbywa się półmaraton, bieg na 10 km oraz marsz Nordic Walking na 5 km. Niezwykle ważnym elementem imprezy jest bieg dzieci i młodzieży, w tym bieg osób z niepełnosprawnością intelektualną. Początek lubańskiego biegowiska w niedzielę o godzinie 10, natomiast start półmaratonu zaplanowany jest na godzinę 12:15. Teraz zaproszenie do izerskiego Gierczyna, gdzie w sobotę odbędzie się 3. motopiknik, organizowany przez Moto Wilki Izery. Co ważne, impreza nie jest skierowana tylko do posiadaczy jednośladów. Zaproszenie jest skierowane do okolicznych mieszkańców i turystów. W programie również atrakcje m.in. dla rodzin z dziećmi. Organizatorzy zapewniają fantastyczną atmosferę, muzykę na żywo, dobre jedzenie i licytacje, z których dochód przeznaczony zostanie na schronisko, przylasek, hospicjum dla psów Staruszkowo oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej Iskierka i Płomyk ze Szklarskiej Poręby. Motopiknik w izerskim Gierczynie rozpocznie się w sobotę o godzinie 14.

Muzyczne radio przed 10:00, jeszcze jedna piosenka na życzenie Kamili, która prosi dzisiaj o kult, kult, którego będziemy mieli, mam nadzieję, wszyscy okazję posłuchać już za tydzień na żywo na inaugurację września jeleniogórskiego na Jeleniogórskich Błoniach w sobotę 5 września o 20:00. A u nas teraz kult z Paradą Wspomnień za 5:10.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 10.
0: Czas na wiadomości.
8: Czuję się niewinny. Aresztowany przez sąd szef PKOL-u. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę ceny maksymalne paliw. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy. Marcin Krzemiński. Katowicki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek w Warszawie w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Grzegorz Kozioł.
9: Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Adwokat podejrzanego nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, rozmawiać z mediami, nie chcieli także inni uczestnicy posiedzenia. Natomiast szef PKOL-u oświadczył, że czuje się niewinny oraz, że nieprawdą jest twierdzenie prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z zonda krypto.
8: Dodam, że naruszającym w środę najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Z prośbą o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie zwrócił się do Sejmu premier. Droższa niż wczoraj maksymalna cena benzyny, tańszy olej napędowy. Według obwieszczenia ministra energii w weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, to wzrost o 7 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego płacimy dziś 7,31, czyli 5 groszy mniej. Ponad 20 schronów, fortów i innych obiektów obronnych będzie można zwiedzić dziś i jutro w czasie 14 edycji Dni Twierdzy Poznań. W programie imprezy znalazły się m.in. spacery historyczne, przejażdżka wojskowym samochodem terenowym czy pokazy plenerowe. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały rywali w Lidze Europy. Piłkarze kolejorza dowiedzieli się, z kim wkrótce zagrają dość nietypowo podczas powrotnego lotu z meczu ze szwajcarskim FC Thun.
10: Bayer Leverkusen, Benfica Lisbon, Ferencvaros.
8: To oczywiście część rywali Lecha. Jaga natomiast zmierzy się z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres: siepomaga.pl Henryk Chrobok. Siepomaga.pl Henryk Chrobok.
2: Reklama. Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
12: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
13: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Kwadrans po 10:00, Muzyczne Radio, sobota, 29 dzień sierpnia.
1: Muzyczne Radio.
0: Dwudziestego sierpnia roku 1958 na świat przyszedł Michael Jackson, artysta, który z początku występował w familijnym zespole The Jackson 5, jak pamiętacie, by później rozpocząć bardzo udaną karierę solową. Jego album Thriller z 1982 roku jest najbardziej kasowym wydawnictwem płytowym wszechczasów. 29 sierpnia roku 1945 na świat przyszła polska artystka Zdzisława Sośnicka, piosenkarka, kompozytorka, która zadebiutowała 63 lata temu na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, ale później była laureatką wielu festiwali, m.in. w Bułgarii, w Japonii, w Niemczech, w Austrii. W 1957 roku natomiast, 69 lat temu, w Tczewie urodził się Grzegorz Ciechowski. Muzyk, kompozytor, lider zespołu Republika, autor takich kompozycji jak Kombinat, Telefony, Biała Flaga, Nieustanne, Tango. Można by długo wymieniać, równolegle prowadził solową karierę jako obywatel GC, czy jako Grzegorz z Ciechowa. Ciechowski komponował też dla innych wykonawców, między innymi dla Justyny Steczkowskiej, akurat dla niej komponował pod pseudonimem Ewa Omernik. Zmarł 25 lat temu, a dzisiaj rocznica jego urodzin. Rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego, u nas Republika i Obcy Astronom.

Muzyczne Radio 10.24. Na skoczną nutę postawiła dzisiaj Justyna Spiechowicy, która napisała do nas szybkiego maila z prośbą o tę piosenkę Living La Vida. W sobotę 29 sierpnia przed raportem regionalnym, do którego zostało już tylko kilka minut.

0: Cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Wczorajszy dzień zakończył się miejscami deszczem, lokalnie nawet burzami. Sobota raczej bez takich burzowych niespodzianek. Sobota pogodna, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur w pierwszej części dnia, ale już obserwujemy poprawę aury, między innymi tutaj w zachodniej części regionu. Na termometrach mamy aktualnie od 18 do 21 stopni popołudnie, z temperaturą maksymalną od 22 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej do 24-5 we Wrocławiu, Legnicy i okolicach. Ciśnienie stałe wynoszące 1014 hektopaskali. Wiatr dość mocny, wiejący z kierunków zachodnich.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Beata Nowicka.
8: 34. urodziny świętują dziś strażnicy miejscy ze Szczaw na Zdroju. Kierowcy w Złotoryi muszą się uzbroić w cierpliwość, bo ruszył tam kluczowy etap remontu ważnej trasy wylotowej. Zmiany czekają również pasażerów pociągów. Już od jutra Koleje Dolnośląskie wprowadzają nowy rozkład jazdy. Awanse, nagrody i medale za długoletnią służbę. Tak wyglądają dzisiejsze obchody Dnia Straży Miejskiej Gminnej w Szczawnie Zdroju. Tamtejsza jednostka działa już od 1992 roku.
9: Komendant Straży Miejskiej Mirosław Otapowicz. Straż Miejska w Szczawnie Zdroju już świętuje w tym roku 34-lecie swojego istnienia. Powstała w 1992 roku. Natomiast czy to jest ciężka służba? Jak każda służba mundurowa jest ciężka, ale i wdzięczna.
8: Obecnie w formacji służy 5 strażników, a w tym gronie są też 2 kobiety.
10: Starszy inspektor Tomasz Muda. Nie jestem od początku, zaraz po zakończeniu służby wojskowej wstąpiłem tutaj w szeregi i jestem do tej pory. Na początku pracowaliśmy nawet nie mając mundurów właściwych, bo jeszcze ustawa nie obowiązywała. No staraliśmy się być jednakowo ubrani, ale to było ciężkie. Teraz już jest, wszystko ma ręce i nogi, że tak powiem.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Kierowcy wyjeżdżający ze Złotoryi muszą się przygotować na spore korki. Remont ulicy Legnickiej mocno przyspieszył. Drogowcy rozpoczęli już zrywanie starego asfaltu i układanie nowej nawierzchni na tej bardzo ruchliwej trasie wylotowej z miasta. Poważne utrudnienia w ruchu potrwają co najmniej kilka tygodni, co potwierdza burmistrz Złotoryi Paweł Kulik.
11: Od dłuższego czasu trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Legnickiej i teraz już wchodzimy w drugi etap, czyli w remont nawierzchni ulicy Legnickiej i odprowadzona jest nowa organizacja ruchu. Wahadłowo są światła, trwa frezowanie i będzie układana nowa nawierzchnia. Później przechodzimy też na drugą stronę i tak do 31 października przewidziana jest ta zmiana organizacji. Natomiast wykonawca stara się, żeby jak najszybciej tę inwestycję zakończyć, bo wiemy, jak bardzo jest uczęszczana ta ulica Legnicka. Tak naprawdę to jest główny wylot w kierunku Legnicy, w kierunku autostrady. A teraz już zaczyna się też okres roku szkolnego. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, więc aut będzie zdecydowanie więcej. Dlatego proszę mieszkańców, proszę kierowców.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
11: O wyrozumiałość.
8: Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nadchodzą nieuchronne zmiany na torach. Już od jutra zacznie obowiązywać nowa korekta rozkładu jazdy pociągów kolei dolnośląskich. Przed wyjściem na dworzec warto dokładnie zweryfikować godziny odjazdów swoich składów, o co apeluje rzecznik przewoźnika Bartłomiej Rodak.
4: Najpoważniejsze zmiany w funkcjonowaniu pociągów na Dolnym Śląsku zaczną jednak obowiązywać pod koniec roku wraz z nowym rozkładem jazdy 2027. Wśród nich chociażby połączenie Legnica-Kotbus, które znacząco ułatwi komunikację między Wrocławiem a Berlinem, czy nowe połączenia z Wrocławia do Ostrowa Wielkopolskiego przez Twardogórę i Międzybórz. Już teraz, w ostatnią niedzielę sierpnia, na wielu odcinkach dolnośląskich linii kolejowych rozpoczynają się prace modernizacyjne, co skutkuje wyłączeniami ruchu pociągów i wprowadzeniem komunikacji zastępczej. Autobusy zamiast pociągów do 30 października pojadą z Jeleniej Góry do Rybnicy i Szklarskiej Poręby. Podobna sytuacja czeka na pasażerów na odcinku z Polanicy do Kudowy, gdzie kontynuowana jest modernizacja linii. Autobusami do 12 grudnia pojedziemy także z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich w obu kierunkach. Od 6 do 13 września zamknięcie planowane jest także na odcinku Dzierżoniów-Bielawa-Góry-Sowie. W najbliższych tygodniach wydłuży się też czas przejazdu na odcinku z Wrocławia w kierunku Milicza i Krotoszyna. Wszystkie pociągi kolei dolnośląskich dojadą do stacji Oleśnica. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez polskie linie kolejowe prac pomiędzy Długołęką a przystankiem Oleśnica-Rataje. Autobusem zamiast pociągu od 3 do 14 października pasażerowie będą także przekraczać granicę z Niemcami między Zgorzelcem a Görlitz. Po stronie niemieckiej będą trwały prace związane z elektryfikacją odcinka prowadzącego przez Nysę Łużycką. Wrzesień to ważny moment szczególnie dla uczniów, a nieodległy październik dla studentów. Pamiętajmy, by po korekcie rozkładu jazdy sprawdzić, o której godzinie odjeżdża nasz pociąg.
8: W tym raporcie to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia.

0: 1055 Plus. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio.
3: 10.40, jak zawsze przed 11.00 mamy dla Was zaproszenia do Jeleniogórskiego Kina Lot.
4: A w Kinie Lot w Jeleniej Górze trzy warte obejrzenia propozycje filmowe. O godzinie 16.00 Vivaldi i ja. W XVIII-wiecznej Wenecji utalentowana skrzypaczka Cecilia trafia pod opiekę Antonia Vivaldiego. Dzięki jego wsparciu zaczyna wierzyć, że może uniknąć zaaranżowanego małżeństwa i sama zdecydować o swojej przyszłości. Ten film to nie tylko wspaniałe obrazy, ale także doskonała muzyka. O godzinie 18.00 gorzkie święta. Po śmierci matki Elsa ucieka w pracę, nie pozwalając sobie na żałobę. Atak paniki zmusza ją jednak do zatrzymania i wyjazdu na Lanzarote, gdzie spotkania z innymi stają się początkiem konfrontacji z przeszłością, stratą i własnymi pragnieniami. O 20.15 prawdziwa bomba. Gwiazdozbiór psa. W świecie zniszczonym przez śmiertelny wirus pilot Hitch odbiera tajemniczy sygnał radiowy i wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu innych ocalałych, ale także nadziei i resztek człowieczeństwa. Thriller science fiction samego Ridleya Scotta to historia człowieka, który mimo straty i bólu nie przestaje wierzyć, że warto szukać bliskości, miłości i sensu, nawet gdy wszystko wokół zdaje się temu przeczyć. Trzy podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans do wykorzystania w ten weekend. Przypomnijmy jeszcze numer telefonu.
3: 757-646-646. Dziękujemy Jackowi Rogulskiemu za naświetlenie filmowego tematu. Czekamy na telefony. Jako się rzekło, trzy podwójne zaproszenia do rozdania.

0: 10:45.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Zbyszek Daka, żegnając się i dziękując za wspólnie spędzone godziny, przypominam piosenkę Me Without You, która jest naszym dzisiejszym hit-typem. Felicia i Edward Maya. Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
1: Czas na wiadomości.
5: Właściciel Facebooka zapowiada zmiany w tle oszukańcze reklamy. W wielu regionach burze i ulewy, w górach dobra pogoda na wędrówki. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa w Poznaniu. Marcin Krzemiński, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam. Zapowiedź padła po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 mld zł. I mimo zadowolenia z decyzji Mety, z wniosku o grzywnę wycofywać się nie zamierza.
6: Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni.
5: Mówi Krzysztof Gawkowski i zapowiada kolejne działania wobec mediów społecznościowych. Możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpieczne-dane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. MyDoctor to dostawca systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Łupem hakerów miały paść dane 19 milionów Polaków. Uwaga na gwałtowne burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 6 województwach na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Dość silny wiatr utrudnia wędrówki po górskich szlakach w ostatni weekend wakacji. Tak jest m.in. w Karkonoszach i Bieszczadach. Dobre wieści są takie, że jest dość ciepło i aktualnie nie pada, choć może się to w ciągu dnia zmienić. Do jutra potrwają w Poznaniu kajakarskie Mistrzostwa Świata. Na razie biało-czerwoni wywalczyli na nich jeden medal, ale za to złoty. Zdobył go Kanadyjczyk Oleksii Koliadych w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów.
7: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty.
5: Dla Koliadycha był to 3. złoty medal w karierze, wywalczony na tym dystansie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami. Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzam.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Bez dwóch zdań to światowy klasyk Butterfly, ale w takim bardziej rapowym wydaniu to za sprawą rapera, artysty Echo i Crazy Town. Butterfly to był 2021 rok, kiedy w muzycznym radiu po raz pierwszy wybrzmiały te dźwięki. 17 minut po godzinie 11, sobotnie przedpołudnie. I ja mówię dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę wam dzisiaj towarzyszyć. Sebastian Wysoczański. Bawmy się wspólnie i wspólnie spędzajmy to sobotnie przedpołudnie w towarzystwie fantastycznej muzy, waszych propozycji, których już trochę się nazbierało, ale tylko do 13. Będziemy także dzisiaj mieli rozwiązanie konkursu Free Time, to dla tych, którzy czekają i wysyłali SMS-ki. Jeśli ktoś jeszcze chce do naszej zabawy dołączyć SMS-ka, można śmiało wysłać. Po 13 spotkanie z listą top30.pl. Raz jeszcze dzień dobry. Just a moment.

0: muzycznym radiu.
1: Boom, boom, boom. Mam les American.

pały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Korsaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć Korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo! Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnik.pl.
1: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5,

0: nowym rynku. Tajna broń na uśmiech.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat Ducha Gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
8: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
10: Pogoda.
11: Minęła 11.30 na termometrach, już teraz w okolicach 21 stopni, maksymalnie dzisiaj 23-24. Słonecznie i pogodnie, po nocnych opadach deszczu, dużo słońca zarówno dzisiaj, jak i jutro. Jutro jeszcze cieplej, bo nawet 25-26, w poniedziałek 23. No i ta 20 w przyszłym tygodniu powinna się utrzymać każdego dnia. W przyszłym tygodniu niestety, ale to końcem przyszłego tygodnia prognozowane są jeszcze opady deszczu, przelotne niewielkie. Natomiast pierwsza część nowego tygodnia z pewnością przyjemniejsza będzie. Zdecydowanie za to mocno trzymamy kciuki, aby duża ilość tego słońca jeszcze nam się w regionie pojawiała.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
12: Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
13: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra.
14: 68 wrzesień jeleniogórski jest w tym roku bardzo atrakcyjny. Po raz pierwszy pojawiają się nam takie wydarzenia jak chociażby zawody strongmanów. Kiedyś było to dawno, dawno temu w Jeleniej Górze, teraz powrotem wraca. 22 lata temu. Cieszy mnie to. To pokazuje, że zainteresowanie jest też, żeby tu w Jeleniej Górze się odbywały. Mamy i koncerty. Zaczynamy ostro, zaczynamy kultem, ale później też kończymy ostro, bo będzie zespół Problem. Mam nadzieję, że nie będzie problem. Zapraszam wszystkich na każde z wydarzeń września jeleniogórskiego, bo naprawdę warto.
15: Właśnie, bo tu nie tylko te stałe imprezy jak Jarmark Staroci, warsztaty pszczelarskie, ale też właśnie są nowe. Oprócz strongmanów zobaczymy też myśliwych.
14: Tak, to już po raz drugi, o ile pamiętam, pojawiają się myśliwi, przede wszystkim tradycja myśliwska i też będzie możliwość skorzystania z potraw, które przygotowywane są właśnie przez myśliwych, także coś dla ciała i coś dla ducha.
15: Zapraszamy nie tylko mieszkańców, ale też turystów.
14: A oczywiście, że tak, Jelenia Góra jest miastem turystycznym, staramy się, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym, między innymi właśnie tego typu wydarzenia służą temu, żeby do nas przyjeżdżali, oprócz mieszkańców, żeby korzystali z tych wydarzeń turyści.
16: Jarosław Gromadzki, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na trzy główne wydarzenia, które w związku z wrześniem jeleniogórskim organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jest to oczywiście inauguracja września, której głównym partnerem jest firma Tauron, a podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych. dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie, zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa ogólnopolska, znana wszystkim Państwu, której prezentować nie trzeba, więc serdecznie zapraszamy, a potem po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy Dan Morden da Party, czyli DJ i muzyka lat 80. i 90.
12: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
16: Drugim wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, to Biennale Fotografii Górskiej. Najstarsza impreza fotograficzna w Polsce. Kilkaset prac napłynęło w tym roku i 11 września będziemy mogli efekty tego konkursu oglądać w Muzeum Karkonoskim. Zapraszam tam o godzinie 12 na dwie wystawy. Później wystawy także w Galerii Korytarz i w Galerii Pod Brązowym Jeleniem. Szczegóły programu Biennale Fotografii Górskiej na stronie internetowej www.jck.pl. No i oczywiście sztandarowa impreza, najpopularniejsza chyba, którą organizujemy już od kilku lat, czyli Wonderland, Festiwal Światła. W tym roku odbywa się pod hasłem Azja w Jeleniej Górze Cieplicach od 18 do 20 września. Moc świateł, moc iluminacji, moc mappingów, moc atrakcji jednym słowem oraz wspaniałe koncerty wspaniałych polskich artystów. Zalia, Rogucki, Problem oraz muzyka filmowa na finał w niedzielę. Przy tym codziennie pokazy laserowe i wiele, wiele innych atrakcji, na które serdecznie Państwa zapraszam.
15: Nawiążę jeszcze do tego rozpoczęcia, no bo to ważne, że Błonia żyją, bo tutaj specjalnie właśnie teren został przygotowany. Kiedyś te inauguracje były na placu Radszowa.
16: Tak, no Błonia spełniają swoją funkcję przy zespołach tak popularnych jak Kult, Lady Punk, które mieliśmy okazję ostatnio prezentować w Jeleniej Górze. Błonia są zdecydowanie lepszym miejscem, ponieważ może w sposób swobodniejszy korzystać z tych koncertów znacznie większa ilość osób. No i rzeczywiście jest chyba to mniej uciążliwe także dla mieszkańców, ponieważ te koncerty odbywają się w samym centrum miasta, przy czym w dalszym ciągu uważam, że centrum miasta i plac Ratuszowy to wspaniały salon kulturalny Jeleniej Góry i miejsce niezwykle klimatyczne, w którym nieco mniejsze i bardziej kameralne koncerty zdecydowanie mogą i powinny się odbywać.
12: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
13: Jelenia Góra po raz 29 za sprawą Festiwalu Muzyki Klasycznej Silesia Sonans stała się stolicą muzyki poważnej, mówi organizator Michalina Bienkiewicz.
8: Beethoven, Schubert, Szymanowski, Chopin oczywiście, także będzie bardzo dużo różnorodnej muzyki klasycznej.
15: Nie zapominamy też o najmłodszych.
8: Koncert dla dzieci oczywiście będzie 31 sierpnia o 12. Zapraszamy wszystkich najmłodszych. Marek Pilch w tym roku pokaże organy kościelne oraz klawesyn ze sceny, żeby można było go też zobaczyć, dotknąć, jak to brzmi. Wejściówki są bezpłatne, można je pobrać online na stronie bilety.jck.pl. Można też przyjść do Jeleniogórskiego Centrum Kultury i pobrać je osobiście.
12: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
11: A dla Alicji z Głogowa zagramy teraz piosenkę w programie Best Of, Celine Dion, All Be Myself.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Tak, w muzycznym radiu gra grupa U2 z najnowszym nagraniem Street of Dreams. 7 minut do południa. Zagramy teraz Sophie Tucker i Playa Grande od Asi z okolic Wrocławia. Patryk Kumur na pewno jeszcze do godziny 12 w kolejnych propozycjach od Was, więc obiecujemy, że będzie bardzo, bardzo ciekawie.
1: Ba!

0: żyć.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21.30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17 koncert zespołu Farba.
8: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
1: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
10: 12.
9: Czas na wiadomości.
11: Zabici i ranni, za chwilę dramatyczne doniesienia z okolic ukraińskiej Buczy. Islandia w Unii Europejskiej, trwa ważne referendum. Tańsze wakacje w tropikach po sezonie, powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42, w tym czworo dzieci, zostało ranne w nocnym rosyjskim ataku w wiosce Myły w okolicach podkijowskiej Buczy. Uszkodzonych miało zostać kilkadziesiąt budynków. Jak informują media, bezzałogowce miały uderzyć w pomieszczenia magazynowe na terenie jednego z przedsiębiorstw. Wybuchł pożar, z daleka słychać było detonację. Bilans ofiar według władz obwodu kijowskiego może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ewakuowano poszkodowanych mieszkańców. W szpitalu przytomny w stanie stabilnym. Kibic Jagiellonii, który w czwartek na stadionie w gruzińskim Tbilisi spadł z wysokości kilku metrów na twarde podłoże. Kibicowskie Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku informują, że ranny mężczyzna przeszedł operację. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu Jagiellonii do fazy ligowej Ligi Europy. Kibic poślizgnął się na barierce i spadł z trybuny. Czy Islandia wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej? Ruszyło właśnie referendum w sprawie zamrożonych w 2013 roku rozmów. Spodziewana jest wysoka frekwencja. 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Według sondaży niewielką przewagę ma opcja powrotu do negocjacji. Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30% tańszy niż w sierpniu. Rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem. Tak wynika z analiz firm z branży turystycznej. Grzegorz Kozieł.
12: Portal wakacje.pl w oparciu o własne dane wyliczył, że we wrześniu zeszłego roku za wyjazdy do najpopularniejszych krajów klienci płacili średnio o 10% mniej niż w sierpniu. W tym roku w przypadku wybranych popularnych hoteli różnica między sierpniem a wrześniem sięga ponad 30%, co przy największych różnicach cen daje nawet ponad 4000 zł oszczędności dla dwóch osób dorosłych, wskazał portal. Okazuje się, że coraz więcej Polaków decyduje się na urlop już po zakończeniu wakacji.
11: Po sezonie turyści wybierają głównie słoneczne kierunki, m.in. Grecję, Turcję, Egipt i Włochy.
9: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Sprawdzamy, co dobrego dzieje się na dolnośląskich drogach. Nie ma obecnie potwierdzonych wypadków, poważnych utrudnień. Na OW trwają prace przy koszeniu poboczy, ale według GDDKiA nie powodują one utrudnień w głównym ciągu. W Głogowie nadal prowadzone są roboty na drodze krajowej numer 12. Kierowcy powinni zachować ostrożność i zwracać uwagę na zmieniające się oznakowanie. A jeśli chodzi o EA4, S3, S5 czy S8, tutaj ruch odbywa się bardzo płynnie.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowie kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Nicky Jam w muzycznym Radio Live It Up. 22 minuty po 12:00, to już sobotnie popołudnie. Ostatni weekend wakacji. W przyszłym tygodniu wracamy do szkoły, to znaczy ja nie wracam, ale ci młodsi wracają. Chociaż z drugiej strony, czy chciałbym wrócić do szkoły? Chyba nie, chyba po... Nie, no na pewno nie, umówmy się, na pewno nie. Ale trzymamy kciuki za wszystkich, którzy do szkoły wracają. Uczcie się dobrze, będziemy wam jeszcze te życzenia składać. No i jedna z naszych słuchaczek nie wraca do szkoły i w ogóle nie wiem, czy w przyszłym tygodniu idzie do pracy, ponieważ za moment otrzyma od nas voucher.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.
0: No dobra, trochę mnie poniosło z tym, że nie pójdzie do pracy. Myślę, że pójdzie, ale na przykład na weekend sobie wyjedzie, bo mamy oczywiście dla was kolejną część konkursu Free Time, wakacyjnej zabawy w muzycznym radiu. Zamek Karpniki w Karpnikach, tym razem to nie jest tylko zamek z nazwy. Średniowieczna fosa, wieża strzegąca wejścia, labirynt korytarzy i schodów oraz zamkowe komnaty. Brzmi fajnie, prawda? Mamy dla was voucher na pobyt z uroczystą kolacją oraz śniadaniem dla dwóch osób w zamku Karpniki. Jeden nocleg, ale jaki? Apartament renesansowy, śniadanie w formie bufetu, trzydaniowa kolacja, niespodzianka dla dwóch osób, a dania wykreowane na tę okazję przez szefa kuchni. Nieźle brzmi, prawda? Sprawdzamy wasze SMS-y, wybieramy i dzwonimy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy ja rozmawiam może z Gosią z Giebułtowa?
2: Tak.
0: Gosiu, mam dla ciebie fantastyczną wiadomość. Z tej strony Muzyczne Radio. Słyszymy się dobrze?
2: Tak, bardzo dobrze.
0: Czy wysłałaś do nas takiego SMS-a, że chciałabyś zabrać moją drugą połówkę do zamku Karpniki, by choć przez jeden weekend poczuć się, to mnie bardzo rozbawiło, jak król i królowa Dolnego Śląska?
2: Tak, dokładnie.
0: No to Gosiu, poczujesz się jak król i królowa Dolnego Śląska, ponieważ mamy dla ciebie voucher na pobyt z uroczystą kolacją oraz śniadaniem dla dwóch osób w zamku Karpniki w Karpnikach. Co ty na to?
2: Bardzo się cieszę. Jestem przeszczęśliwa.
0: I my się bardzo cieszymy, że słuchasz muzycznego radia, że do nas dołączyłaś. Coś wspaniałego. Dla was nocleg w apartamencie renesansowym. Jak wspomniałem, śniadanko będzie na was czekało. Trzydaniowa kolacja, niespodzianka. Dania wykreowane na tę okazję przez szefa kuchni. Coś wspaniałego. A dodatkowo korzystanie ze strefy wellness, sauna fińska, pokój relaksu, kąpiele na wolnym powietrzu w cedrowej bali zasilanej wodą termalną. Nawet nie wiem, o czym mówię, ale o tym mówię. Czy to, Gosia, faktycznie spowoduje, że poczujecie się jak król i królowa Dolnego Śląska?
2: Na pewno, zdecydowanie. Cieszę się bardzo.
0: Słyszymy to. Powiedz, Gosiu, kogo zabierzesz? Męża, drugą połówkę?
2: Oczywiście. Męża, oczywiście.
0: Jak ma na imię?
2: Krzysztof.
0: No to chyba to będzie dla niego fantastyczna niespodzianka, zresztą tak,
2: tak
0: jak dla ciebie.
2: Akurat mamy w środę 31. rocznicę ślubu, także to będzie wspaniała niespodzianka.
0: Coś pięknego. Gosiu, bardzo serdecznie ci gratulujemy. Dziękujemy za to, że jesteś z nami. No to co, pozdrowimy jeszcze kogoś?
2: Tak, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Giebutowa i Mirska.
0: Wszystkiego dobrego
2: i dla ciebie. Oczywiście muzyczne radio.
0: Dziękujemy,
2: to najważniejsze.
0: Pięknie. Dziękujemy, odwzajemniamy twoje życzenia i pozdrowienia. Gosiu, zostań z nami jeszcze przez chwilkę.
2: Dobrze.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
4: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
3: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
3: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Pogoda.
12: Minęła 12.30 na termometrach w okolicach 22 stopni, 23.4 dzisiaj maksymalnie. Miejscami może odrobinę wietrznie, ale pogodnie, słonecznie to z całą pewnością. Wiatr mniejszy, słabszy jutro, a temperatury jutro w okolicach 25-26 stopni. Padać już nie powinno podczas tego weekendu i tego się trzymajmy. Natomiast kolejne piękne dni na pewno przed nami.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Fundusze europejskie.
13: Jest nowocześnie wyposażona, przestronna, dobrze zlokalizowana i zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie treningów. Wybudowana w Wałbrzychu dzięki funduszom europejskim siłownia i klub fitness z nowo budującej się polskiej sieci FitStyle za kilka tygodni będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny.
14: Firma FitStyle jest to firma założona w roku 2012. W Bolesławcu rozpoczęliśmy swoją działalność jako trenerzy personalni, instruktorzy prowadzący zajęcia grupowe. Wspólnie ze swoją żoną rozwijaliśmy tę działalność przez wiele lat. W roku 2018 w Bolesławcu powstał pierwszy klub fitness, który proponował usługi zajęć grupowych na sali fitness, jak również siłownie, saunę, gabinety fizjoterapeutyczne. I od tego czasu zaczęliśmy rozbudowywać infrastrukturę klubów fitness. W Bolesławcu w 2022 powstał klub numer 2 na ulicy Staszica. W 2025 zdecydowaliśmy się na ekspansję do innych miast i pierwszy obiekt powstał w maju 2025 roku w Legnicy. Następny otworzyliśmy właśnie w Wałbrzychu, gdzie mogliśmy skorzystać ze środków unijnych. unijnych.
13: Powiedział Damian Śliwiński, szef sieci FitStyle. Od pomysłu do realizacji droga była krótka i bardzo szybka. Dzięki funduszom europejskim na działce kupionej od gminy Wałbrzych stanął nowoczesny pawilon.
14: Później sprawne działanie z projektantami, aby zdobyć pozwolenie na budowę. Uzyskaliśmy je w grudniu. W grudniu również 2024 roku rozpoczęliśmy budowę, która zakończyła się odbiorem we wrześniu 2025 roku. Także tak, jeżeli chodzi o czas, było to bardzo zaawansowane i bardzo angażujące.
6: No, dla mnie to jest na pewno bardzo ważny moment, bo tak naprawdę uczestniczyłam tutaj w procesie tworzenia tego klubu, odkąd te ściany jeszcze były gołe i tak naprawdę miałam też możliwość podejmowania niektórych decyzji, jeżeli chodzi chociażby o to, jak teraz ten klub wygląda. Także takie moje pierwsze odczucia to, że klub ma taki swój klimat, swój niepowtarzalny klimat i wyróżnia się na pewno na tle nawet pozostałych naszych klubów w sieci.
13: A to już Emilia Matyjaszczuk, menadżer Wałbrzyskiego klubu, który w Wałbrzychu, w mieście, w którym działa już kilka dużych sieciowych klubów fitness, cieszy się od samego początku sporą popularnością.
7: Bardzo dużo właśnie osób przychodziło do nas z innych siłowni, bardzo dużo też osób zaczynało po prostu swoją przygodę i wybrało nas, naszą siłownię jako swoją pierwszą.
13: Zostali już?
7: Tak, zostali jak najbardziej. Już bardzo dużo osób jest z nami od samego początku aż do dzisiaj.
15: Szczerze mówiąc, no, dla mnie ta przestronność się bardzo liczy. Lokalizacja, duży parking, no i przede wszystkim jest mało ludzi wtedy, kiedy ja z siłowni korzystam i to jest gdzieś dla mnie mega kluczowe. Czystość też jest bardzo ważna. Nie ukrywam, że no jakby korzystałem z innych lokalizacji w Wałbrzychu. No i ta jako jedna może z dwóch lokalizacji całkowicie w całym Wałbrzychu się broni, jeśli chodzi o czystość, więc to jest mega ważne.
16: To jest jakoś tak fajnie, tutaj wszyscy są. Przede wszystkim nie są sami kulturyści, tylko jest dużo takich normalnych ludzi, którzy po prostu chcą zadbać o formę.
17: No dosyć spora przestrzeń, dużo jest maszyn, wydaje mi się. Dużo ciężarów, fajne ciężary. To fajne są, nowoczesne, nowe są te maszyny i myślę też dlatego ludzie wybierają tę siłownię.
13: Powiedział mi Piotr Jankowski, który w klubowej recepcji pracuje od samego niemal początku i trenujące tam osoby, których opinia jest najlepszym potwierdzeniem tego, co mówią właściciel i pracownicy klubu. Co ciekawe, klub FitStyle zadbał nie tylko o osoby tam ćwiczące, ale i o ich dzieci.
7: Rodzice śmiało sobie mogą pójść na siłownię bądź na zajęcia fitness, a dzieci zostawić tutaj u nas na strefie dziecięcej. Jest to taka bawialnia, jest tor przeszkód, są trampoliny, jest gdzie poskakać, także dzieci na pewno się mają gdzie wybawić.
13: Klub FitStyle to kolejna duża siłownia fitness w Wałbrzychu, ale jak mówią specjaliści, takich akurat miejsc nigdy za wiele.
18: Beata Dargiel, kierownik działu rehabilitacji w Sanatorium Dolnośląskie Sokołowsku, specjalista fizjoterapii. Oczywiście, że tak. Każda osoba, która zetknęła się z siłownią, ma już jakieś pojęcie na temat swojego ciała, na temat mięśni, na temat siły, na temat wykonywania pewnych zaleconych zadań. Więc osoba, która miała styczność z siłownią i nawet ulegnie jakiemuś wypadkowi, urazowi, czy potrzebuje naszego wsparcia już na poziomie specjalistycznym, będzie dużo szybciej, dużo łatwiej się rehabilitowała, będzie lepiej rozumiała komendy i polecenia. Jedna tylko moja uwaga dotycząca takiego spontanicznego korzystania z takich sal, fitness czy siłowni, to jest to, aby jeżeli nie znamy się albo potrzebujemy wsparcia, żebyśmy się nie bali korzystać z pomocy specjalistów, rad specjalistów i tego, żeby ktoś nam doradził, bo każdy z nas powinien dobierać te ćwiczenia indywidualnie do swojego stanu zdrowia, aktywności, ewentualnie jakichś chorób przewlekłych czy kontuzji.
3: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.

0: 99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
3: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Najlepszy wojownik to Cezaro.
1: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
1: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
1: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
11: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
14: 13.
13: Czas na wiadomości.
15: Ostrzeżenia przed burzami. Powiemy, gdzie zagrzmi. Potem atak na Sorze w Częstochowie. Agresor to 20-latek. Będzie też apel o
16: noszenie choćby jednego elementu odblaskowego.
15: Zwłaszcza, że jesień tuż, tuż. Marcin Krzemiński. Kujawy, Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, wschód Pomorza i północ Lubelszczyzny. Tam w najbliższych godzinach możliwe burze i tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, a także silny wiatr, a miejscami grad. W zależności od regionu alerty obowiązują do 18 lub do godziny 21. Atak na Sorze Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie. Agresorem był 20-letni pacjent. Poszkodowani to pielęgniarka, pielęgniarz i dwóch ratowników. Do zdarzenia doszło wczoraj. Młodego mężczyznę zatrzymano. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej agresji, mówi świadek zdarzenia, pielęgniarka Monika Zychowska.
17: Ta sytuacja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pacjent był agresywny. Próbowało mu pomóc, przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie.
15: Szpital potępił atak i poinformował w oświadczeniu o wsparciu dla poszkodowanych medyków. Napastnik ma usłyszeć zarzuty napaści na funkcjonariuszy publicznych. To ostatni weekend wakacji. Mam dobre wieści dla chcących popluskać się w morzu. Na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi oznaczające, że można się kąpać. Na większości kąpielisk ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku, no ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Szybkim krokiem nadchodzi jesień, wraz z nią coraz krótsze dni. W tle wyprawy do szkoły, dlatego służby już teraz apelują do rodziców, by kompletując wyprawkę, kupili swoim pociechom także odblaski. One naprawdę mogą uratować życie, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
16: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
15: Odblaski warto nosić na kurtkach, torbach, plecakach, czapkach czy też butach, nie tylko w obszarze niezabudowanym, jak nakazuje prawo. Odblaski można kupić dziś, można też na przykład jutro, bo przypomnę, że przed nami kolejna niedziela handlowa i otwarte duże sklepy.
13: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: I tak gramy sobie w programie Top30.pl Tilafi Totto Lotto. To jest najnowsza piosenka, która zajmuje miejsce w poczekalni do polskiej listy przebojów. No i do godziny 15 po polsku tylko grać będziemy, zatem mówimy dzień dobry.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: I mamy dla was listę po kolejnych 7 dniach. 30 najnowszej polskiej muzy. Są propozycje, są na dzisiaj także przewidziane premiery. Kilka ciekawostek tych muzycznych z całą pewnością także będziemy wam proponować. Za moment, dosłownie za chwilę, będziemy mieli dla was pierwszą dzisiejszą polską premierę. Zatem bądźcie z nami koniecznie, bo dziś premierowo bardzo ciekawy utwór. Niezwykle ciekawy, to zdecydowanie muzyczna niespodzianka, przy okazji zapowiedź kolejnego muzycznego rozdziału Artura Rojka. Piosenka zatytułowana Mira Fiori to utwór, który dziś premierowo pojawia się na liście Top30.pl.
1: Top30.pl.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: I sprawdzamy, co dzieje się na Dolnym Śląsku. Na głównych trasach nie ma obecnie potwierdzonego nowego poważnego wypadku powodującego blokadę czy utrudnienia na 4A OWS, 3S5 lub S8. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia trwają prace przy koszeniu pobocza, ale tam GDDK informuje nas, że nie powinno być utrudnień w głównym ciągu. Roboty prowadzone są również na drodze krajowej numer 12 w rejonie Głogowa. To na ten moment tyle. Jedźcie ostrożnie, jedźcie przede wszystkim bezpiecznie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
8: Po reklamie.
9: Top 30.pl.
10: Nowość.

0: Piękne sobotnie popołudnie z muzycznym radiem i z listą top30.pl i można na przykład wybrać się na działkę, na swoją działkę, do sąsiada na działkę, pozbierać jakieś pyszne owoce. To chyba sezon teraz na jeżyny, tak sobie myślę, więc jak sąsiad pozwoli, no to można. Z pozdrowieniami dla tych, którzy podczas tego słonecznego sobotniego popołudnia właśnie wykorzystują ten czas na to, aby, chciałem powiedzieć, zerwać coś u sąsiada. Nie, zerwać po prostu coś, nie u sąsiada. Zostańmy na tym.
1: Drogi na gorąco.
0: I uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy przed momentem, jeśli chodzi o informacje z dróg, mamy niestety mamy problem w okolicach Bolesławca. Oto informacja od naszego słuchacza.
2: Drogowych, bo na Godzieszowie właśnie zamknęli wjazd całkowicie w stronę Bolesławca. Policja zablokowała, wszystko zjeżdża na Godzieszów. Tam się jakiś był jeden, jakaś smuczka, teraz następne coś. I zablokowali całkowicie, wszystko zjeżdża na Godzieszów, że zaczyna się kocioł robić.
0: I faktycznie tam się coś niedobrego dzieje. Mamy też informację od drugiego naszego słuchacza. Tam przewróciła się ciężarówka, spore utrudnienia w tamtym rejonie.
1: Drogi na gorąco.
0: I pytanie, które za chwilę zada nam Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Wracamy do top30.pl dosłownie za chwilę.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
9: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Po reklamie.
11: Top30.pl.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap główne.

Ania Szlagowska w Muzycznym Radiu z piosenką Halina. Ta piosenka, to nagranie pojawia się już po raz drugi na liście top30.pl, a dzisiaj melduje się prosto z miejsca 22. Piętro wyżej Skubas, piętro wyżej Życie jest piękne, po raz trzeci na naszej liście.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flying

0: października 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18:00 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20:00. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21:30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17:00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17:00 koncert zespołu Farba.
1: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
2: Po reklamie.
3: Wakacje na top30.pl.

0: To grupa Manchester i ich najnowsza piosenka zatytułowana Kochać to za mało. Już do posłuchania w Muzycznym Radiu, ale także na liście top30.pl. Głosujcie na muzycznyradio.pl, na naszym portalu na Facebooku. A teraz Oliwia Socha z nagraniem Rutyna. Po raz kolejny u nas. Oliwia Socha oczywiście podbija serca fanów naszej stacji i swoich fanów. Rutyna z miejsca 17, dzisiaj pozycja 24, tydzień temu po raz trzeci na naszej liście.
1: Czy to

Wiktor Waligora w Muzycznym Radiu na liście top30.pl. Dziś gramy dokładnie utwór zatytułowany To jest to, prosto z miejsca 16, a do godziny 14 jeszcze premiera. Premierowo na top 30 Sylwia Grzeszczak i jej Mango. Yeah.

0: Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
3: Czas na wiadomości.
5: Areszt szefa PKOL-u i związany z nim apel ministra sportu. Ostatni weekend wakacji, trwają powroty na drogach, sporo policji. Nie ma planu przedłużenia pakietu CPN, mówi minister energii. Marcin Krzemiński. 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie Radosław P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został w czwartek zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli kryptogiełdy. Nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Dziś został aresztowany przez sąd, a już w czwartek po przybyciu do katowickiej prokuratury sugerował, że sprawa ma podłoże polityczne. On jest ofiarą.
6: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, kto jest winny.
5: Teraz czas na szybkie i stanowcze działanie środowiska sportowego, napisał na portalu X minister sportu i turystyki. Jakub Rutnicki, odnosząc się do decyzji sądu o areszcie, wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia, tu cytat, natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania. Ostatni weekend wakacji to wzmożone powroty z wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli.
7: Funkcjonariusze będą zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
5: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na policyjnej wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieją obecnie 284 punkty. Oby w ten weekend przybyło ich jak najmniej lub najlepiej wcale. Jeszcze ważna informacja dla kierowców dotycząca paliw. Niższe ceny w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia programu, mówił dziś dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Przypomnę, że dziś, jutro i w poniedziałek, czyli ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7,31.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Vixen i nagranie Spadaj wcześniej Filip Lato, Burza, to oni otwierają drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania na liście top30.pl.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity. Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres. siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
1: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla Was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
1: Po reklamie. Top30.pl.

Kochaj mnie, bardzo przypadła do gustu wam ta piosenka dzisiaj na miejscu 12. Bardzo podobnie było tydzień temu, więc ta walka o awans jak najbardziej trwa. Miejsce 9 dziś, a Bledka z najnowszą piosenką Tańcz pojawia się już piętro wyżej. Miejsce 11.

0: Ania Kuzimowicz, Szkoda na to łez, kolejny przystanek na liście top30.pl, a my mamy dla was jeszcze jedną dziś premierę. Posłuchajcie koniecznie.
1: Top30.pl. Propozycje.
0: Właśnie tak, w propozycjach Liwka z utworem Poza tobą nic, po raz pierwszy na top30.pl, jak wspomniałem premierowo.

0: Tak dokładnie brzmi najnowsza piosenka od Liwki, Poza Tobą Nic, a my jeszcze na top30.pl mamy dla was pewną niespodziankę.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Od kilku notowań gościmy na liście top30.pl. Oliwię Sochę wydała ostatnio swoją debiutancką płytę Pomiędzy. Ukazała się w tym roku kilka tygodni temu i o tej płycie zresztą mówiliśmy wiele, wiele razy i mówić jeszcze będziemy, bo zachęcamy do twórczości Oliwii Sochy. Polecamy wam oczywiście jej piosenki i Oliwię Sochę, jak wspomniałem przed sekundą, gościmy na top30.pl. Zatem proszę bardzo o kolejnej piosenki, o piosence z tej debiutanckiej płyty Pomiędzy. Oliwia Socha właśnie teraz opowie.
2: Cześć, to Oliwia Socha. Po raz kolejny jestem z wami na liście top30.pl w muzycznym radiu i opowiadam wam o piosenkach z mojej debiutanckiej płyty Pomiędzy. Dzisiaj opowiem troszkę o utworze Och Mam. Ten numer powstał pod wpływem impulsu, bo od kilku lat mieszkam w Warszawie, ale pochodzę z Jeleniej Góry i powroty do mojego rodzinnego miasta często wywołują we mnie nostalgię. Któregoś razu weszłam do pokoju, w którym dorastałam i nagle wróciło do mnie mnóstwo wspomnień. I właściwie to napisałam ten numer w jakieś 20 minut. Och Mam jest piosenką o wspomnianej nostalgii, kiedy wracają do nas ludzie, historie, które wydawałoby się mamy już dawno za sobą, no a wspomnienia na chwilę znowu nas do nich przenoszą. Z producentami nie mogliśmy się zdecydować na jeden rytm, więc finalnie połączyliśmy dwie wersje. Na początku mamy groove R&B, a po bridge'u robi się bardziej rockowo i znacznie dynamiczniej. Ja bardzo lubię ten moment, bo ten numer dostaje pod koniec zupełnie innej energii i no ma takiego kopniaka. Jeśli ktoś z was chciałby mieć moją płytę Pomiędzy również w wersji fizycznej, możecie odezwać się do mnie w social mediach. Na Instagramie znajdziecie mnie jako Oli Soszka, a na Facebooku jako Oliwia Socha. Tymczasem zapraszam was do przesłuchania Och Mam i do usłyszenia za tydzień.
1: Top30.pl.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
4: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
3: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
6: Kurier informacyjny Złotoryi.
7: Remont ulicy Legnickiej w Złotoryi nabiera tempa. Drogowcy przystąpili już do wymiany nawierzchni. Na tej ważnej trasie wylotowej z miasta są utrudnienia w ruchu, które mają potrwać kilka tygodni. Mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
8: Od dłuższego czasu trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Legnickiej i teraz już wchodzimy w drugi etap, czyli w remont nawierzchni ulicy Legnickiej i odprowadzona jest nowa organizacja ruchu. Wahadłowo są światła, trwa frezowanie i będzie układana nowa nawierzchnia. Później przechodzimy też na drugą stronę i tak do 31 października przewidziana jest ta zmiana organizacji. Natomiast wykonawca stara się, żeby jak najszybciej tę inwestycję zakończyć, bo wiemy, jak bardzo jest uczęszczana ta ulica Legnicka. Tak naprawdę to jest główny wylot w kierunku Legnicy, w kierunku autostrady, a teraz już zaczyna się też okres roku szkolnego. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, więc aut będzie zdecydowanie więcej, dlatego proszę mieszkańców, proszę kierowców o wyrozumiałość.
7: Zostańmy przy drogach. Teraz ulica Grunwaldzka, tam również wkrótce pojawią się chodniki i nowa ścieżka rowerowa.
8: O chodniku na ulicy Grunwaldzkiej, to jest przy drodze wojewódzkiej. Mówi się już od kilku ładnych lat. Ta droga też jest bardzo ruchliwa i będzie tamtędy przebiegała też ścieżka pieszo-rowerowa w ramach połączenia cyklostrady dolnośląskiej trasy Via Regi. To będzie połączenie z tą oddaną w tym roku trasą prowadzącą do Nowej Wsi Grodziskiej i dalej w kierunku Zamku Grodzic. Otrzymaliśmy dofinansowanie, to jest projekt partnerski z trzema innymi gminami, czyli gminą wiejską Złotoryja, gminą Pielgrzymka i gminą Zagrodno. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest miasto Złotoryja i my w ramach otrzymanych środków i podpisanej umowy o dofinansowanie wykonamy ścieżkę pieszo-rowerową przy ulicy Grunwaldzkiej, ale i również drugi etap ulicy Legnickiej. I to będzie ciąg pieszo-rowerowy, ale i też docelowo trzeci element wchodzi przy ulicy Legnickiej, to jest przebudowa skrzyżowania. Chcemy zamknąć tą całą inwestycję do końca przyszłego roku. Będą utrudnienia, ale cały ciąg komunikacyjny przy ulicy Legnickiej ulegnie diametralnej poprawie.
7: Teren przy kopalni Aurelia ma być bardziej zagospodarowany.
8: Pozyskaliśmy grant, dofinansowanie w ramach funduszy pochodzących ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 75% i chcemy chcemy, jak nazywamy potocznie ten klejnot w koronie, czyli naszą kopalnię Aurelia, a konkretnie teren przy kopalni Aurelia, chcemy zagospodarować. I w ramach tego projektu poprawimy dostęp do infrastruktury przy naszej kopalni, który przyciąga do Złotoryi właśnie coraz więcej turystów, a do tego nasza kopalnia znajduje się na szlaku tajemniczych podziemi. Do końca października chcielibyśmy zagospodarować ten teren. Mamy już podpisaną umowę z wykonawcą. Za chwilę ruszamy z tym projektem.
6: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl.

0: Leniwiec, znamy ich doskonale, lubimy i dziś meldujemy się na miejscu piątym z nagraniem Skalaw. Tydzień temu byli na miejscu pierwszym, więc spadek ewidentnie aż 4 oczka w dół. Po raz 12 na liście top30.pl, więc już sporo, jeśli chodzi o tygodnie spędzone na naszej liście. W sumie to, jakby to policzyć, całe wakacje i nawet odrobinę dłużej są na top30.pl. Miejsce piąte, oczywiście na wasze głosy i punkty czekamy na muzyczneradio.pl i za chwilę wracamy z kolejnymi polskimi melodiami.
1: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
5: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Po reklamie.

0: bo gdybym rozlała.
1: No i mleko się rozlało, bo to chyba o tym jest ta piosenka, która dzisiaj melduje się na pozycji czwartej. Kuncicka u nas, no i czas na finał naszego spotkania na liście top30.pl. Kasia Sienkiewicz, To nie o mnie, z miejsca 11 na pozycję trzecią wędruje dziś. Przebi śniegi czarny, Hi-Fi, Melatonina w podtytule Dzień. Tydzień temu to była pozycja siódma, a dzisiaj cieszyć się tym utworem będziemy na miejscu drugim. A Sam Szczyt, no właśnie, Sam Szczyt i Dwa Oczka w Górę z zeszłego tygodnia z miejsca trzeciego, po raz 14 na polskiej liście top30.pl i dziś numer 1 naszego sobotniego, bardzo wyjątkowego nagrania listy, wydania listy top30.pl, Jasiek Piwowarczyk z utworem Halo Houston. Tak kończymy, dziękuję, że byliście z nami, pięknie zapraszamy was na kolejne spotkanie z top30.pl już za tydzień po 13, a tymczasem gramy. Kasia Sienkiewicz, Przebi Śniegi, Czarny Hi-Fi, Jasiek Piwowarczyk i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia.
2: Top 30.pl.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę My Doctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Kozieł.
7: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
6: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę My Doctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpieczne-dane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry Kałuckie, Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Tanečné rádio.
1: Felix Jen i Yes House rozpoczęli dzisiejsze nasze jakże wakacyjne jeszcze spotkanie z festiwalem hitów Walk With Me za nami w kalendarzach 29 dzień sierpnia. I tego dnia przypada dość nietypowe święto, mianowicie Dzień Spieczonego Bliźniaka. Jest to coroczny zjazd bliźniąt, trojaczków, może nawet i czworaczków z całej Polski, a zjeżdżają się oni do Czarnkowa, takiego miasta w Wielkopolsce, a skoro w Wielkopolsce, no to wiadomo, że podczas z tegorocznych imprez, festynów, zjazdów opiekany jest ziemniak, czyli Wielkopolska Pyra. No i stąd wzięła się nazwa właśnie tego święta Dzień Spieczonego Bliźniaka. Chociaż jako, że jest to końcówka wakacji, no to niewykluczone, że tacy bliźniacy przyjadą na taki zjazd spieczeni, ale na przykład słońcem, czyli z piękną opalenizną. Czarnków pozdrawiamy, pozdrawiamy bliźniaków. Dzień Spieczonego Bliźniaka właśnie dzisiaj obchodzimy 29 sierpnia. Ale dziś także Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. No to Straż Miejska w Jeleniej Górze, we wszystkich zresztą miastach Dolnego Śląska, ma dzisiaj powód do tego, aby świętować. No i oczywiście nie tylko z Dolnego Śląska, bo z całej Polski. Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego to jest święto, które obchodzimy w rocznicę uchwalenia ustawy z roku 97, a ta ustawa określa funkcjonowanie właśnie Straży Gminnej. I to jest na pewno dobra okazja do tego, by na przykład awansować wyróżniających się strażników. Może niekoniecznie w sobotę, ale w poniedziałek proszę mieć to na uwadze. Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych to również dzisiaj. Dziś 29 sierpnia, raz jeszcze przypominamy, sobota, a skoro sobota, no to Festiwal Hitów do godziny 17, później Hit Planeta, czyli muzycznie jak zawsze pięknie, by nie powiedzieć wspaniale. Dawid Wencel, witam i zapraszam na najbliższe godziny.
0: Lato z muzycznym radiem.
2: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: To koniec? Jaki koniec? Czego koniec? Wakacji? No, gdyby chłopcy z Placu Broni o tym zaśpiewali, no to też z prawdą by się na pewno nie minęli, ale piosenka jest o zupełnie czymś innym. Teraz zaglądamy do świata muzyki i sprawdzamy najnowsze newsy.
1: Muzyczne radio.
2: Polscy artyści dziś u nas w rolach głównych, zatem pozwólcie się zaprosić na spotkanie z Sandrą Reiser, Piotrem Roguckim i Liwką, którzy pochwalić się mogą nowymi piosenkami. Sprawdzamy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Sandra Reiser wraca z nowym singlem Nie chce nic zmieniać, nostalgiczną, ale pogodną opowieścią o momentach, które chciałoby się zatrzymać na zawsze. Melodyjny pop spotyka się tutaj z alternatywną wrażliwością, a nieoczywiste zakończenie z wokoderem przypomina, że czas nie zatrzymuje się razem z nami. Nie chce się zmieniać to piosenka o potrzebie zatrzymania chwili, która właśnie trwa. Tych momentów, w których wszystko wydaje się dokładnie takie, jak powinno. Są tak piękne, że chciałoby się zostać w nich jak najdłużej. Zachować w pamięci drobne obrazy, emocje i obecność bliskich. Wszystko, co w danej chwili wydaje się zwyczajne, a z czasem może nabrać zupełnie innego znaczenia. Utwór ma w sobie nostalgię, ale nie jest ciężki ani melancholijny. Przeciwnie, jego lekkość pozostaje w ciekawym kontraście z refleksją nad przemijaniem. To właśnie napięcie między ciepłem teraźniejszości, a świadomością jej ulotności stanowi jeden z najważniejszych elementów tej właśnie piosenki. Okazuje się, że Piotr Rogucki wraca do kultowego utworu Komy w nowym, pełnym surowej energii wydaniu na żywo. Los Cebula i Krokodyle Łzy w wykonaniu projektu Normalni Ludzie to bezkompromisowa fuzja rockowej charyzmy, pulsującej sekcji rytmicznej i porywającej interakcji z publicznością. Wyrazisty wokal, koncertowa spójność i nostalgiczna, zarazem świeży sznyt sprawiają, że to obowiązkowa pozycja dla fanów polskiego rocka i autentycznych brzmień na żywo. I prawie na koniec dzisiejszego spotkania z Music News o jednym z najbardziej wyczekiwanych powrotów ostatnich miesięcy. Po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z papieru, Liwka wraca z nowym singlem i prezentuje świeży kierunek muzyczny i wizerunkowy. Poza tobą nic to utwór, którym Liwka na nowo definiuje swoją solową przestrzeń. Singiel pokazuje artystkę w bardziej dojrzałej i świadomej odsłonie, a jednocześnie pozostawia charakterystyczną dla niej emocjonalność i wrażliwość. Wiem, że wiele osób długo czekało na nowości ode mnie, mówi Liwka. Ja sama czułam tę presję czasu, ale też oczekiwań głównie własnych. Zawsze byłam bardzo krytyczna w stosunku do swojej własnej twórczości i wiedziałam, że muszę być w 100% pewna tego, co wypuszczę w świat po tym wszystkim, czego udało mi się muzycznie doświadczyć w ostatnim czasie, dodała artystka. Nowa piosenka od Liwki już na playliście nowości Muzycznego Radia. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Roy Strobel z nagraniem World Go Round, Topic i Carte Blanche z nagraniem Lucky Ones i Aaron Chupa w utworze Cushion Grooves. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz od nas. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio.
3: Music News. Muzyczne Radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
0: A dziś to Lumina i Two Faces, One Heart.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Wspomnienia lat 70., bo wtedy tę piosenkę zaśpiewała grupa Doobie Brothers, w tej wersji natomiast Retro Rangers, Long Train Running.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18:00 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20:00. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21:30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17:00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17:00 koncert zespołu Farba.
7: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
10: Jako małe dziecko Janek zachowywał się prawidłowo. Gdy osiągnął 9 miesiąc życia, przestał gaworzyć, unikał wzroku, odpychał od siebie znane mu osoby. Po wykonanych badaniach diagnoza brzmiała autyzm. Janek coraz bardziej tracił kontakt z otoczeniem, przestał mówić, wymagał całodobowej opieki. Obecnie powoli, dzięki terapii, zaczyna otwierać się na innych, uśmiechać się, wyciszać. Rodzice będą wdzięczni za każdy gest pomocy w dalszych, koniecznych staraniach o sprawność dziecka. Serdecznie proszą o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl Jan Kasprzak. siepomaga.pl Jan Kasprzak.
11: Pogoda.
12: Oj, popadało minionej nocy bardzo mocno na Dolnym Śląsku, ale teraz, jak widać, już po tych opadach w zasadzie nic nie pozostało, bo zachmurzenie na ogół mamy na Dolnym Śląsku małe i już tych opadów raczej synoptycy się nie spodziewają. Wiatr umiarkowany wieje z północnego zachodu i już jest na pewno trochę chłodniej niż wczoraj, bo dzisiaj od 23 do 25 stopni. Jutro zrobi się znowu trochę cieplej, 26-28, a od poniedziałku trochę niższa temperatura. Od 25 do 27, we wtorek jeszcze chłodniej, ale na pewno to jeszcze nie jest pożegnanie lata. Ciśnienie powoli rośnie. Biometr dzisiaj obojętny.
6: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
13: Specjalnie dla tych, którzy wypoczywają teraz gdzieś na południu Europy w towarzystwie takiego charakterystycznego. Jest bardzo, bardzo cicho, słońce rozpala nagie ciała. Bardzo proszę.

0: Sunshiny Day. Sunshiny Day.
1: Lato
2: z muzycznym radiem. Reklama.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami. Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Zasłynęli przede wszystkim utworem Dance with Somebody, ale od czasu do czasu warto przypomnieć inne utwory tego zespołu. Mando Diao i fantastyczny utwór Black Saturday.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Teraz już na pewno mniej rockowo, Felicia, Edward Maya i Me Without You.

0: Wspomnienia.
1: O tym zespole kilkanaście lat temu było w naszym kraju bardzo głośno, teraz jest zdecydowanie ciszej, ale piosenki wciąż są obecne na naszej playliście i w naszych wspomnieniach. Gramy dzisiaj w festiwalu hitów właśnie braci Kindla i Serce jak kamień.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
4: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 16.
0: Czas na wiadomości.
6: Koniec z błędami w receptach. Powiemy o wrześniowych zmianach. Kapryśny pogodowo ostatni weekend wakacji. Są pogodowe alerty. Mamy też dobre wieści dla miłośników morskich kąpieli. Marcin Krzemiński. Na początek jednak sport. Kajakarka Anna Puławska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Poznaniu w jedynce na 500 metrów. Do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze dziś wracać. Koniec z błędami lekarzy w e-receptach. 13 września w życie wchodzą zmiany, które mają spowodować, że system sam wyłapie, że lekarz popełnił błąd i wadliwą receptę zablokuje. Dziś jest tak, że błąd często wychodzi dopiero w aptece i chory nie ma szans na otrzymanie leków. Teraz z tym koniec. Jak mówi urolog dr Damian Witz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, e-recepty to duże ułatwienie dla pacjentów i często to od nich słyszy.
7: Pamiętam papierowe recepty, nawet ich ręczne wypisywanie. Recepty to jest zawsze dobre rozwiązanie. Dobrze, żeby inni lekarze i też pacjenci mieli dostęp do swoich recept, jeżeli zgubią ten kawałek papieru czy nawet kod. Zawsze mogą go sobie wydobyć.
6: Wystarczy zajrzeć na swoje internetowe konto pacjenta. Teraz od 13 września nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Lekarz dostanie komunikat, że trzeba ją poprawić. Nadal aktualne ostrzeżenia pogodowe przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do późnego popołudnia, miejscami do wieczora w 6 województwach, na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. W ostatni weekend wakacji na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi, oznaczające, że można się kąpać. Grzegorz Kozieł.
8: Według danych opublikowanych dziś w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwach pomorskim i zachodniopomorskim są dostępne. Na większości z nich ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Warto jednak dodać, że część bałtyckich kąpielisk zakończyła sezon już w połowie sierpnia.
6: Ratowników nie ma na kilku plażach w Kołobrzegu, Gdańsku i Jelitkowie i Domu Zdrojowym. Wysokie notowania prezydenta. Nieco ponad 49% ankietowanych przez United Surveys pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 38% pytanych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: I mimo, że te wakacje powoli dobiegają końca, no to wciąż się cieszymy, że jeszcze te wolne od szkoły dni są z nami. 1 września dopiero we wtorek, więc jeszcze kilka chwil na pewno na to, żeby odsapnąć, nabrać sił przed kolejnym nowym rokiem szkolnym. Freya Readings już za chwilę i Weekends, będzie również DNCA i Cake by the Ocean, ale wcześniej przypomnimy taki przebój, który na pewno pamiętacie sprzed lat. Tym razem to Malu i fotonowela w Festiwalu Hitów.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Masz stary sprzęt elektryczny i elektroniczny? Przynieś go do Castoramy, a otrzymasz kwitnące wrzosy. Tylko do soboty. Szczegóły akcji Kwiaty za elektrobraty w sklepach.
7: Castorama. Wspólnie tworzymy dobry klimat.
8: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.

0: Lady Punk, pani moich snów, ale tak, wakacyjna letnia muzyka to nie jest sen, to jest jawa i przed nami właśnie teraz kolejny przebój.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Tym bardziej, że właśnie teraz nasze nogi zostaną porwane do tańca La Fiesta Loca.

0: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Co do opadów deszczu, na pewno synoptycy się nie pomylili. Popadało dość mocno jeszcze dzisiejszego poranka. Było bardzo mokro, ale teraz pogoda już się poprawiła. Zachmurzenie mamy małe i umiarkowane. Padać już nie powinno do wieczora i nie powinno również jutro. Wiatr umiarkowany wieje nam z północnego zachodu, a skoro z północnego zachodu, no to już ten wiatr jest trochę chłodniejszy, ale nie tak bardzo, bo 23-25 stopni na termometrach dziś na pewno widzimy. Ciśnienie powoli rośnie, biometr jest obojętny i jutro możemy liczyć na trochę wyższą temperaturę od 26 do 28 stopni, a początek przyszłego tygodnia też z niezłymi wartościami na termometrach, bo od 25 do 27 stopni w poniedziałek.
4: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
5: A w jaki sposób połączyć te muzyczne wspomnienia z letnim brzmieniem? A właśnie najlepiej w taki sposób. Katrina and the Waves, lata 80. i Walking on Sunshine, muzyka ze znakiem jakości, i to ze znakiem jakości w kształcie takiej bardzo wakacyjnej palmy.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczaniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
3: Po reklamie.

0: Jedno z największych zaskoczeń tego roku, zaskoczeń takich bardzo pozytywnych, bo zwykle artyści, którzy mają już swoje lata, śpiewają trochę inaczej niż przed laty, a w przypadku Bono i kolegów wszystko brzmi dokładnie tak, jak brzmiało w latach 80. Street of Dreams, U2, a przed nami Pelikan i Summer of 19.
1: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Pam, pam, pam, pam, pam, bum.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
2: Ale zagraliśmy w festiwalu hitów. Kto by się spodziewał, że dzisiaj Zuz Julenka od Mafia Corner pojawi się na naszej playliście. A tutaj taka niespodzianka. Teraz już odpoczywamy sobie na ławce razem z formacją Nieżywych Schabów. Oczywiście na takiej muzycznej ławce, która idealnie wpasuje się w dzisiejszy festiwal hitów.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl. Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
1: Czas na wiadomości.
4: Koniec pakietu CPN. No ile wzrosną ceny paliw? Rośnie liczba ofiar katastrofalnych powodzi w Nepalu. Trwa memoriał Wagnera. Nasi siatkarze grają dziś z Amerykanami. Marcin Krzemiński. To, jak mówią rządzący, ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Pakiet CPN rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem, co powoduje wysokie ceny benzyny i oleju. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Ile zapłacimy do tego czasu, a ile od 1 września? O tym Bartosz Kądziołka.
5: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przenosi się automatycznie na finalne poziomy.
5: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
6: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
5: Do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. W wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
4: Do co najmniej 675 wzrosła liczba ofiar katastrofalnych powodzi, które od środy pustoszą dystrykty Rasuwa i Nowakot w północnym Nepalu. Po chińskiej stronie granicy jak dotąd potwierdzono śmierć 7 osób. Liczbę zaginionych szacuje się na blisko 3000, w tym niemal 2,5 tysiące w Nepalu. Wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, głównie obywatelów Indii, a także Amerykanów i Ukraińców. Opolska policja poszukuje sprawcy morderstwa, którego ofiarę znaleziono wczoraj na terenie kompleksu leśnego w Kędzierzynie-Koźlu. Według wstępnych ustaleń śledczych przyczyną śmierci kobiety były rany tłuczone głowy. Właśnie rusza kolejne starcie naszych siatkarzy w memoriale Wagnera. Po tym jak pokonali 3-2 Słowenię, teraz zagrają w Krakowie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Biało-czerwoni są faworytami tego pojedynku. Amerykanie zapewne będą próbowali zrewanżować się za finał ostatniej Ligi Narodów. Krakowski turniej potrwa do jutra. Dla Słowenii, Francji i Polski jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: A po 17:00.
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
7: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta. Startuje na dobre.
8: Nie chcę się tego mówić, ale aż się prosi. Ostatnie sobotnie wydanie Hit Planety podczas tegorocznych wakacji. No niestety to jest prawda, to jest fakt, więc wykorzystajmy ten czas jak najlepiej tylko możemy, jak najlepiej potrafimy, bo na pewno warto. Fantastyczne dźwięki przed nami, doskonała zabawa i świetna muzyka, jak zawsze w najnowszej liście w Polsce, bo to Hit Planeta i sobotnie jeszcze wakacyjne. Po raz trzeci warto powtórzyć wydanie właśnie tego programu, który chyba lubicie najbardziej. Bardzo dużo nowości, fantastyczne premiery i to wszystko, co lubicie, czyli 40 waszych ulubionych przebojów. Już za chwilę zostanie poukładane od miejsca 40 do pozycji numer 1. Dzisiaj niestety już bez tego przeboju, który nazywa się Animal, to Katsai, a także bez Martina Garrixa i grupy U2 Fireflies. Te dwa utwory z listy wypadły, ale zapoznacie się już za chwilę z dwiema absolutnie świeżymi propozycjami, na które zagłosowaliście i które dzisiaj wystąpią w sobotnim lądowaniu Hit Planety jako nowości. Dawid Wencel, witajcie, zapraszam do 20.
7: Hit Planeta.
1: Rodzą się potężne hity.
8: Zanim jednak odliczanie, no to zajrzymy do poczekalni i dzisiaj na dobry początek ten pan z After the Silence.
2: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy letni singiel na Hit Planecie w muzycznym radiu. After

0: Tak, tak, to z naszej strony był przemyślany zabieg, aby dzisiaj z poczekalni na dobry początek sobotniego lądowania Hit Planety zaprezentować Wam dwa utwory od polskich DJ-ów i producentów, ale dwa nagrania wyśpiewane w języku jednak angielskim. Najpierw Chris Van D, After the Silence, a przed momentem DJ Remo i Shiver. To są te dwa utwory, które pretendują do obecności na Hit Planecie, ale na razie jednak w Hit Planetarnej poczekalni czekają na Wasze głosy.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Piątek, piąteczek, piątunio, ten jakże radosny dzień przypadł wczoraj i w znakomitych nastrojach wsłuchiwaliśmy się przed 20 w pierwszą trójkę. Na trzecim Mathem, Bon i Follow. Na miejscu drugim wczoraj trójka artystów DJ Goya, Jason Derulo i Melody. Oni zaprezentowali się w takim właśnie bardzo przebojowym numerze o tytule Michiko. Skoro lato jeszcze trwa, wakacje jeszcze trwają, no to ten utwór musiał po prostu wylądować na miejscu pierwszym. Summer Funk i Francesco Gabbani wczoraj na samym hit planetarnym szczycie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: Hello guys, we are Shanghai.
9: Hi, I'm Medina.
10: Hello my Polish friends, my name is Gengis.
11: Cześć, tu Daria Zawiałow.
12: Hi, my name is Jack Wins and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio. Hit Planeta.
13: Najnowsza lista w Polsce. Na 40. Above and Beyond oraz Victoria Horn.
14: Nowość.
15: Na Hit Planecie.
13: When You Believe.

0: Głos męski Alex Warren, no to teraz głos kobiecy.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie muzycznego radia i hit planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce.
0: Mango na 38.
2: Hit planeta.
3: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 37. Zagraliśmy przed chwilą Sylwię Grzeszczak. No to teraz jeszcze jedna śpiewająca dama, która nazywa się Bea Miller, Drunk Enough. Wczoraj to nagranie uplasowało się na 39. Dzisiaj dwa oczka w górę.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
1: Po reklamie.
3: What's up, it's Nick, Afrojack.
4: Hey guys, I'm Dash Berlin.
5: Hey, I'm Sander van Doorn.
6: Hey, what's up, this is Showtek.
7: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio. Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Za nami Liquid 5 z 36, a teraz zaglądamy do świata muzyki.
1: Muzyczne radio. Music News polecają się waszej uwadze, podobnie jak Margaret z nową piosenką, Nelly Furtado ze specjalnym wydawnictwem i muzyczne gwiazdy, które już czekają na galę MTV Video Music Awards, która przed nami. Przed nami także kolejne miłe spotkanie, na które zapraszamy i gorąco was witamy. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210. Start! Na początek Margaret, która nie zwalnia tempa. Od jakiegoś czasu sumiennie wydaje i promuje swoje nowe single, które mają stworzyć trzyczęściowy projekt. Chodzi o projekt Body, Voice, Mind, który finalnie ma stać się całym albumem Tripolar. Ostatnio artystka zaprezentowała kolejny singiel z epki Voice pod tytułem Mogłeś tu być. Pierwszy singiel z Voice poznaliśmy mniej więcej miesiąc temu. Prima Ballerina to brzmieniowy eksperyment, który już od pierwszego odsłuchu zostawiał niedosyt. Najnowsze nagranie Mogłeś tu być pokazuje jakby drugą stronę medalu. Singiel inspirowany jest popularnym obecnie w mediach społecznościowych trendem Mogłeś tu być, ale nie odpisałeś. Ta inspiracja to typowy dla Margaret sposób bycia i dystans do siebie, a przy okazji ciekawy pomysł na przyciągnięcie odbiorców social mediów. Teraz w Music News Nelly Furtado, która celebruje 20-lecie jednego z najważniejszych albumów w swojej karierze. Z tej okazji artystka przygotowała specjalne wydanie Luz, wzbogacone o niepublikowane wcześniej nagrania, nowe interpretacje znanych utworów oraz dodatkowy materiał z archiwów. Pierwszym zwiastunem jubileuszowej edycji płyty jest utwór Monitor, który trafił do rozgłośni radiowych. Luz ukazało się w 2006 roku i szybko stało się jednym z największych komercyjnych sukcesów Nelly Furtado. To właśnie z tego albumu pochodzą takie przeboje jak choćby Promiscuous, Say It Right czy Monitor. Płyta tworzona przy dużym udziale Timbalanda wyznaczała nowy kierunek w brzmieniu wokalistki, łącząc pop, R&B, elektronikę i klubową produkcję. Po dwóch dekadach artystka zdecydowała się wrócić do materiału, ale nie ogranicza się do typowego jubileuszowego wznowienia. Zapowiadana nowa edycja płyty Luz ma zawierać łącznie 28 utworów. Wśród dodatków znajdą się nagrania z archiwalnych sesji, niewydany wcześniej materiał oraz nowe interpretacje wybranych kompozycji. Music News. I na koniec o wielkiej muzycznej gali, która przed nami. Już za niecały miesiąc odbędzie się muzyczna uroczystość wręczenia nagród MTV Video Music Awards 2026. Tegoroczne wydarzenie będzie szczególnie ważne dla popowej sceny. O kultowego Moonmana powalczą największe gwiazdy w branży. Najwięcej nominacji przypadło w tym roku Madonnie. Królowa popu znalazła się aż w 11 kategoriach, w tym tych najważniejszych: Teledysk Roku, Artysta Roku i Piosenka Roku. W kategorii wideo liczne nominacje przyniósł jej krótkometrażowy projekt Confessions to the Film. Tuż za Madonną uplasowała się Taylor Swift z 9 nominacjami. Amerykańska gwiazda została również nominowana w kategoriach Teledysk Roku i Artysta Roku. Tylko jedna statuetka dzieli ją od pobicia rekordu liczby zwycięstw w historii Video Music Awards. Podium zamknęły Ariana Grande i Sabrina Carpenter z 7 nominacjami. Z kolei Bruno Mars, Pink Panthers oraz Zara Larsson otrzymali ich aż 5. Tuż za nimi znalazła się Lisa z 4 nominacjami. W tym roku na galę po 7-letniej przerwie powraca również kategoria muzyki tanecznej. Wśród nominowanych znalazła się Slighter z utworem Dance, dla której jest to pierwsze wyróżnienie w historii gali. Ceremonia MTV Video Music Awards 2026 odbędzie się 27 września w Peacock Theater w Los Angeles. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Chris Bundy, After the Silence, Nora Pure, Don't Wake Up i Jack Style i John z nagraniu Are We Gonna Do. Tomek Dudkiewicz, Music News, dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy. Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Różne utwory do nas docierają, ale staramy się wybierać te najlepsze i proponować do kolejnych lądowań Hit Planety jako absolutne nowości, wręcz jako premiery, tak jak w tym właśnie przypadku. Jonathan Vermaelen i Chopsticks.

0: Eben i James dzisiaj uplasowali się na miejscu 35 z nagraniem Paradise. To taki muzyczny raj dla tych, którym ten utwór przypadł do gustu i na który cały czas głosują. A na 34 już za chwilę Cheat Codes i Rivers.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Po reklamie.
2: Hey, hey guys, I am Ferry Corsten.
3: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
4: Hey, what's up guys, we are Terrence and Finlay.
5: Hi, I'm Gio da Silva.
6: Hey, what's up, this is Crazy Biza, you are listening to Hit Planeta at Muzyczne Radio. Hit
7: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Planeta. To tutaj rodzą się potężne hity.
1: The Hard Way, tytuł jakby skądś znany, ale tym razem na pewno to nie Pinał i na pewno nie ta piosenka, którą znamy już od kilku lat. Absolutna nowość wśród propozycji do kolejnych lądowań Cameron Whitcomb. Waking up.

0: Daj mi znak, Zalia. No właśnie, dajcie nam znak, jeżeli chcielibyście wywindować ten utwór trochę wyżej. Dzisiaj na miejscu 33, a głosujemy na muzyczneradio.pl. Także poprzez aplikację możecie wpisywać tytuły ulubionych przełojów w komentarzach na Facebooku albo wysłać propozycję mailem emisja@muzyczneradio.pl. A teraz...
1: Nowość
2: na Hit Planecie.
0: Zatem niech zaprezentuje się z jak najlepszej strony. Alex Warren, Passenger 32.

0: na pozycji numer
1: 29. Na pewno pamiętacie grupę Salt and Pepper, która kiedyś wyśpiewała utwór Let's Talk About Sex. Teraz Let's Talk About, nowa wersja, to Katie Basel.

0: Let's talk about you. Okay, we need to shut me up.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 18.
4: Czas na wiadomości.
6: Trwa krajowy trening reagowania. Powiemy, czego można się nauczyć. Potem marszałek Sejmu o Ukrainie na kampusie Polska. Zajrzymy też na kajakarskie Mistrzostwa Świata w Poznaniu. Marcin Krzemiński. W całym kraju trwa kolejna edycja krajowego treningu reagowania, na którym można sprawdzić, czy potrafimy poradzić sobie w momencie zagrożenia. W czasie ćwiczeń odbywających się dziś i jutro w 1400 punktach w całym kraju możemy się dowiedzieć, jak spakować plecak ewakuacyjny, czy jak nie pomylić syreny alarmowej ze zwykłą syreną OSP, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Mamy świadomość jako państwo, jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie wyedukujemy, nie zbudujemy tej odporności społecznej przez 2 dni. Natomiast ta praca u podstaw i również szkolenie, edukacja społeczeństwa chcemy, żeby systematycznie spowodowała to, abyśmy jako ludzie, jako mieszkańcy od najmłodszych lat wiedzieli, co to jest właśnie odporność społeczna.
6: Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas swojego wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie.
8: I mówię Braunowi, mówię Nawrockiemu, mówię Czarnkowi. Wolicie, żeby na granicy stali Rosjanie? Putin jest mordercą. Putin jest wrogiem. Nie mówicie o tym. Mówicie o tym, że Ukraińcy są źli.
6: Projekt Kampus Polska Przyszłości zainaugurowany został w 2021 roku. Był inicjatywą ruchu Wspólna Polska powstałego jesienią 2020 roku wokół Rafała Trzaskowskiego po kampanii prezydenckiej. Tegoroczna edycja ma potrwać do jutra. Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. W finale czwórek kanadyjkowych na 500 metrów Polacy zajęli 5. lokatę. Na wyścigu jedynek na 200 metrów 6. był Wojciech Pilarz. Polacy po 2 dniach finałów mają w sumie na koncie 2 medale. Wczoraj złoto wywalczył Kanadyjkarz Oleksii Koliadych w jedynce na 200 metrów. Na koniec przypominam, jutro niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 18:00
4: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
4: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
9: Na początek tej godziny z poczekalni Decipher i Sue McLaren Gravity.

0: To Rafi i Giving You w propozycjach do kolejnych lądowań, wcześniej z poczekalni Decipher i Sue McLaren Gravity.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
7: Hey everyone, we are Lizzo.
8: Cześć, tu Margaret.
9: Hi, my name is LA Vision.
10: Hi, I'm Olivia.
11: Hey, what's up people? I'm Jason Derulo and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce. Powracamy do odliczenia, to 28. Wczoraj na 35., czyli dziś 7 oczek w górę. Mark Ambor i The Proof. Just

0: Wiosny Hit na miejscu numer
1: 26. Rozgościł się na dobre, towarzyszył nam ten utwór chyba przez całe wakacje i oby jeszcze trochę nam potowarzyszył. To Julian Tight i Wild at Heart.

0: Może tempo tego utworu nie jest jakieś zawrotne, ale na pewno ten rytm będzie nam się kojarzył z wakacjami roku 2026. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, te Olivido, 25.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: Teraz utwór, który być może będzie miał szansę stać się wielkim hitem nadchodzącej jesieni. Monkees, Tom Novi, Sherry Moon.

0: Trudno o lepsze przesłanie, zwłaszcza dla młodszej części słuchaczek i słuchaczy. Skubas, życie jest piękne, 23, a teraz już poczekalnie i Tom Civic, Look at the Stars.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: No niestety dzisiaj głosów było trochę mniej, dlatego niżej w zestawieniu z miejsca 16 na 22 Saffron Smoke.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: którym kończymy trzecią dziesiątkę. Lądujemy na miejscu 21. To Fastboy i Music Sounds.

0: Na końcu tego nagrania beat już dużo mniej hałaśliwy. Alan Walker tak właśnie kończy ten swój przebój, który dzisiaj na Hit Planecie uplasował się na miejscu 20, czyli już jest w drugiej dziesiątce. Jak będzie w poniedziałek? Wszystko zależy od waszych głosów.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 19 i niech te tytułowe rzeki doprowadzą ten utwór na szczyt Hit Planety. Być może tak się stanie już w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj na 19. Rhea Garvey i Imran.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który muzycznie jest tak doskonały, że chciałoby się grać tę piosenkę i jeszcze raz grać. Ale dzisiaj na miejscu 17 Disco Bambino, Neil Rogers, no i towarzysząca panom Sophie Ellis-Bextor, bardzo wyraźnie w tym utworze słyszalna Dancing Without You.

0: Emotions. White Celebration to CK West, miejsce 15, więc po wiadomościach do odliczania powrócimy od miejsca 14.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Wschodnia część kraju z ostrzeżeniami przed burzami. 37 ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku pod Buczą. Na drogach powroty z wakacji.
5: Nie spieszmy się przede wszystkim.
4: Apelują policjanci. Marcin Krzemiński. Warmia i Mazury, Mazowsze, Podlasie i północ Lubelszczyzny. Wszędzie tam jeszcze przez 2 godziny będą obowiązywały ostrzeżenia najniższego 1 stopnia przed burzami. A co się z tym wiąże? Możecie się tam spodziewać deszczu, miejscami gradu i do tego silnego wiatru. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem w nocy z piątku na sobotę. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
6: Wśród rannych jest co najmniej 4 dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
4: Trwa ostatni wakacyjny weekend, trwają powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale i też na przykład jak przewozimy dzieci.
5: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
4: I zwracajmy uwagę na innych uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów, ale i też pozostałych kierowców, dodaje podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W Islandii trwa referendum w sprawie powrotu do negocjacji na temat członkostwa w Unii Europejskiej. Rozmowy zamrożono w 2013 roku. Głos można oddać do 22 miejscowego czasu, czyli północy polskiego. Piłkarki ręczne PGE MKS Elwold Lublin po raz pierwszy wywalczyły Superpuchar Polski. Potrzebowały jednak rzutów karnych, by w łódzkiej Atlas Arenie ostatecznie pokonać broniący trofeum zespół KGHM Zagłębie Lubin. A już teraz do rywalizacji przystępują męskie zespoły Mistrza Kraju Industrii Kielce oraz zdobywcy Pucharu Polski Orlen Wisły Płock.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
0: Z poczekalni McCoy i Dopamine.

0: Jedna z polskich propozycji do kolejnych lądowań Hit Planety. Pani nazywa się Ola Piłat i chce dotknąć gwiazd, ale przede wszystkim to chyba chce zaistnieć na Hit Planecie. Wcześniej również z poczekalni nowy utwór Dopamine McCoy.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
4: Cześć, z tej strony Foothills.
5: Cześć, tu Daria Zawiałow.
6: Cześć, tu zespół Komodo.
7: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
8: Hej, hej, tu Calvi i Remi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce. Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planet.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: I jeszcze bardzo letni, bo to Taste Like Summer, w dodatku wyśpiewany czarującym głosem Jamesa Blunta. 12. Hey.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: Pogważymy. No to pogważyliśmy na miejscu 11. Sokół, Clear Mind i Enklawa. Taki zestaw artystów na miejscu 11. Już za chwilę pozycja 10, ale wcześniej zajrzymy do poczekalni i zaprezentujemy Wam utwór do kolejnych lądowań Hit Planety. What Are We Gonna Do? Jack Style i John. Już za chwilę ten utwór usłyszycie, jeśli się spodoba. To dajcie nam znać na muzyczneradio.pl, na Facebooku albo poprzez aplikację lub wyślijcie e-mail na emisja@muzyczneradio.pl.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Nieznacznie niżej niż wczoraj, ale wciąż w pierwszej dziesiątce, na 9 dokładnie Richard Durant i Brittany Egbert Move, a teraz już zaglądamy do poczekalni i premierowo zagramy wam Can't Be Without You, to Cry Rocks.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Trina Crea i Aleksandra Stan. Aleksandra Stan, która też na muzycznym rynku już gości bardzo, bardzo długo, bardzo rozpoznawalna artystka, tym razem z gościnnym udziałem właśnie w tym utworze We Are Free i to było miejsce siódme. Już za chwilę usłyszycie kolejną propozycję z poczekalni. Robin Schulz i Watermet. Nagranie, którego być może jeszcze nie słyszeliście, a być może już zdążyło wpaść w wasze uszy. Zagłosujcie, jeśli się spodoba. Take it slow. Bullet.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Poznaliśmy miejsce czwarte, no to teraz pierwsza trójka.
1: Hej, tu Oliwia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.
0: Rutyna na trzecim, na drugim DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, a na pierwszym Francesco Gabbani, Summer Funk. Dawid Wencel, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Cześć.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
2: Za chwilę memoriał Wagnera i kolejna wygrana naszych siatkarzy. Potem o uproszczonej definicji zawału serca. Najpierw jednak pytanie o dalsze losy prezesa MKOL-u po tym, jak aresztował go sąd. Marcin Krzemiński. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w tym tygodniu został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a dziś został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
3: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
4: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia wobec Radosława P. użyć.
3: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
5: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pan Radosław P. jest prezesem.
3: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
2: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. W prezydenckiej rezydencji w Juracie trwa dwudniowe spotkanie Karola Nawrockiego z młodzieżą pod hasłem Przyszłość.pl. Program wydarzenia łączy formalne debaty z zajęciami sportowymi na plaży oraz koncertami. Drugi mecz w tegorocznym memoriale Wagnera i druga wygrana. Nasi siatkarze wygrali z Amerykanami 3-1 w krakowskiej Tauron Arenie. Jutro zagrają z Francuzami, a zawodnicy USA zmierzą się ze Słowenią. Krakowski turniej to dla biało-czerwonych jeden z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. Czołowe organizacje kardiologiczne z całego świata wprowadzają nową, uproszczoną definicję zawału serca. Zamiast dotychczasowych, skomplikowanych kategorii, lekarze będą teraz wyróżniać tylko 3 rodzaje zawałów: pierwotny, wtórny oraz związany z zabiegiem. Ta zmiana ma pomóc medykom w trafniejszym stawianiu diagnoz, a pacjentom ułatwić zrozumienie przyczyn ich choroby i zaplanowanego leczenia.
1: To były wiadomości.
0: Music News
1: Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
6: Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Music News Magazine.
5: Po serii udanych singli, w tym Tic Tac z Sarą, nowej wersji Right Here, Right Now, Fatboy Slima i Sorry Papi z Becky G, Topic zmienia kierunek za sprawą piosenki Lucky Ones, nowego singla nagranego wspólnie z duetem Carte Blanche. Na pierwszy rzut oka to ciepły, poprawiający nastrój dance pop, z którego Topic jest znany od lat. Z drugiej strony utwór wyraźnie skręca w stronę indie-troniki, szerokiego, napędzanego syntezatorami brzmienia kojarzącego się z Empire of the Sun, pod którym wciąż słychać indie-popowe podejście do pisania piosenek. Całości towarzyszy prawdziwie beztroska atmosfera, ucieczka z przyjaciółmi lub ukochaną osobą, bez żadnych zobowiązań i bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Gdy wakacyjny sezon powoli dobiega końca, piosenka Lucky Ones pozwala nieco dłużej zatrzymać lato. Kilka lat temu nazywaliśmy moje brzmienie melancholijną muzyką taneczną. Emocjonalne, czasem melancholijne teksty i napędzający je rytm, mówi Topic. W ostatnich latach eksplorowałem wiele brzmień inspirowanych Afryką, a ostatnio bardzo ciągnie mnie w stronę indie popu. Właściwie napisaliśmy nagranie Lucky Ones niemal jak piosenkę dla zespołu, początkowo w ogóle nie myśląc o tanecznej produkcji. Dopiero później przerobiłem ją na utwór taneczny. Myślę, że połączenie tego, skąd pochodzę, z kierunkiem, w którym ewoluowałem, moje brzmienie bardzo dobrze oddaje to, w jakim miejscu teraz jestem, mówi Topic. Lucky Ones od Topic i Carte Blanche już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz Sam Smith, który może już pochwalić się nowym albumem, a na nim brzmienie łączące barokowy pop, brytyjski folk, elementy country i alternatywne R&B. To wszystko na krążku Hazel Eyes, gdzie Sam Smith prezentuje najbardziej bezpośredni, emocjonalnie i odważny materiał w dotychczasowej swojej karierze. Piąty album przekształca prawdziwą historię miłosną przeżywaną w czasie rzeczywistym w refleksję nad tym, co oznacza kochać bez pancerza. Pod wieloma względami ten album zbliżył mnie do siebie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, mówi Sam Smith. Dzięki niemu łatwiej mi akceptować to, co przychodzi mi naturalnie w twórczości i oddawać hołd muzyce, którą najbardziej kocham, ponadczasowemu popowi, który łączy ludzi ze wszystkich środowisk. Pokazał mi również, że wrażliwość nie polega wyłącznie na odsłanianiu własnego bólu. Równie dużej odwagi może wymagać otwarte mówienie o romantycznych uczuciach, dodaje artysta. Music News. I na koniec Open Air Festival 2027, który odsłania pierwsze karty. Organizatorzy ujawnili pierwszego headlinera, który zagra na przyszłorocznej edycji. Jest nim Tame Impala. Kevin Parker to ikona, jeden z najbardziej wpływowych artystów ostatniej dekady w świecie muzyki. Bez trudu odnajdujący się w każdym gatunku i każdej przestrzeni, pozostając jednocześnie niezwykle autentycznym. Tu zawsze na pierwszym miejscu jest niesamowita muzyka i kultowe, potężne koncerty. Open Air Festival 2027 odbędzie się w dniach 30 czerwca, 3 lipca, tradycyjnie na lotnisku Gdynia Kosakowo. To tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery, jakie trafiają na naszą playlistę. Adam Beyer, Let Loose, Cats and Dogs i Take the Night, a także Mondo z piosenką Gold.
3: To jest Music News Magazine.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Music News Magazine.
1: Sandra Reiser wraca z nowym singlem Nie chce nic zmieniać. Nostalgiczną, ale pogodną opowieścią o momentach, które chciałoby się zatrzymać na zawsze. Melodyjny pop spotyka się tutaj z alternatywną wrażliwością, a nieoczywiste zakończenie z wokoderem przypomina, że czas nie zatrzymuje się razem z nami. Nie chce się zmieniać to piosenka o potrzebie zatrzymania chwili, która właśnie trwa. Tych momentów, w których wszystko wydaje się dokładnie takie, jak powinno. Są tak piękne, że chciałoby się zostać w nich jak najdłużej. Zachować w pamięci drobne obrazy, emocje i obecność bliskich. Wszystko, co w danej chwili wydaje się zwyczajne, a z czasem może nabrać zupełnie innego znaczenia. Utwór ma w sobie nostalgię, ale nie jest ciężki ani melancholijny. Przeciwnie, jego lekkość pozostaje w ciekawym kontraście z refleksją nad przemijaniem. To właśnie napięcie między ciepłem teraźniejszości, a świadomością jej ulotności stanowi jeden z najważniejszych elementów tej właśnie piosenki. Okazuje się, że Piotr Rogucki wraca do kultowego utworu Komy w nowym, pełnym surowej energii wydaniu na żywo. Los Cebula i Krokodyle Łzy w wykonaniu projektu Normalni Ludzie to bezkompromisowa fuzja rockowej charyzmy, pulsującej sekcji rytmicznej i porywającej interakcji z publicznością. Wyrazisty wokal, koncertowa spójność i nostalgiczna, zarazem świeży sznyt sprawiają, że to obowiązkowa pozycja dla fanów polskiego rocka i autentycznych brzmień na żywo. I prawie na koniec dzisiejszego spotkania z Music News o jednym z najbardziej wyczekiwanych powrotów ostatnich miesięcy. Po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z papieru, Liwka wraca z nowym singlem i prezentuje świeży kierunek muzyczny i wizerunkowy. Poza tobą nic, to utwór, którym Liwka na nowo definiuje swoją solową przestrzeń. Singiel pokazuje artystkę w bardziej dojrzałej i świadomej odsłonie, a jednocześnie pozostawia charakterystyczną dla niej emocjonalność i wrażliwość. Wiem, że wiele osób długo czekało na nowości ode mnie, mówi Liwka. Ja sama czułam tę presję czasu, ale też oczekiwań głównie własnych. Zawsze byłam bardzo krytyczna w stosunku do swojej własnej twórczości i wiedziałam, że muszę być w 100% pewna tego, co wypuszczę w świat po tym wszystkim, czego udało mi się muzycznie doświadczyć w ostatnim czasie, dodała artystka. Nowa piosenka od Liwki już na playliście nowości Muzycznego Radia. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Roy Strobel z nagraniem World Go Round, Topic i Carte Blanche z nagraniem Lucky Ones i Aaron Chupa w utworze Cushion Grooves.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Po dobrze przyjętych singlach Dla Zasady, Szerokości oraz współpracy z Przoną przy utworze Daj Mi Znać, Nita, bo o niej mowa, prezentuje Tańcz i Kochaj, kolejny singiel zapowiadający jej drugi album studyjny, inspirowany estetyką i brzmieniami lat 2000. Tańcz i Kochaj to lekka, przewrotna opowieść o miłości, która wydarza się tu i teraz. Nita bawi się konwencją, łącząc bezpretensjonalność z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i dystansem. Chciałam, aby Tańcz i Kochaj było utworem bezpretensjonalnym, pełnym luzu i autentyczności, mówi Nita. Miłość to nie zawsze podniosłe deklaracje, czasem to po prostu wspólny taniec, śmiech i brak potrzeby tłumaczenia czegokolwiek, komukolwiek, dodaje artystka. Tańcz i Kochaj to kolejny element artystycznej metamorfozy Nity, która w tym roku konsekwentnie rozwija nowe brzmienie i estetykę. Jesienią ukaże się jej drugi album studyjny, a wraz z nim artystka ruszy w klubową trasę Nita 2000 Tour, obejmującą Kraków, Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław. Pozostajemy przy polskich nowościach wydawniczych. Nie chcę tańczyć to drugi singiel zapowiadający nowy rozdział w muzycznej karierze Kazadi i następca utworu Na wietrze, którym artystka wróciła po ponad 3 latach wydawniczej przerwy. Nowa piosenka to nowoczesny pop z wyrazistym rockowym riffem gitarowym, charakterystyczną linią basu i chwytliwym emocjonalnym refrenem, tworząc klimat nawiązujący do największych światowych produkcji popowych. Produkcja Hotel Torino łączy nostalgię lat 90. z nowoczesnym popowym brzmieniem, zestawiając elektronikę z żywymi instrumentami. Tekst powstał ze spotkania dwóch wrażliwości, szczerego, osobistego stylu pisania Patrycji Kazadi i emocjonalnej lekkości Carly Fernandez. Efektem jest historia o wyjściu z toksycznej relacji i momencie, w którym nabieramy odwagi, by wybrać siebie. Nie chcę tańczyć, pokazuje Patrycję Kazadi w najbardziej autentycznej odsłonie jako dojrzałą artystkę stawiającą na mocne emocje, świetną melodię i nowoczesne, przebojowe brzmienie. Music News. Na koniec przenosimy się do Sopotu. Jednym z najważniejszych momentów tegorocznego Top of the Top Sopot Festival było tradycyjnie wręczenie bursztynowego słowika. W tym roku organizatorzy wrócili po 18 latach do formuły, w której o końcowym wyniku decydowały wspólnie profesjonalne jury i publiczność. Głosy były liczone w proporcji 50-50. Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężył duet Kuba i Kuba. To właśnie oni odebrali prestiżową statuetkę podczas tegorocznej edycji festiwalu w Oparze Leśnej. Choć ostateczny wynik należał do duetu Kuba i Kuba, sam werdykt jurorów wyglądał inaczej. Najwyżej oceniona została przez jury Ania Karwan. W składzie jurorskim znaleźli się Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik oraz Luke. Ich głosy stanowiły połowę końcowego wyniku. Druga połowa zależała od publiczności, co ostatecznie przechyliło szale zwycięstwa na stronę duetu Kuba i Kuba. I jeszcze sprawdzamy kolejne premiery, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Alpha Jack, Walking on a Dream, Bruno Martini, Chasing i Divac z nagraniem Slow Down.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Na początek Margaret, która nie zwalnia tempa. Od jakiegoś czasu sumiennie wydaje i promuje swoje nowe single, które mają stworzyć trzyczęściowy projekt. Chodzi o projekt Body, Voice, Mind, który finalnie ma stać się całym albumem Tripolar. Ostatnio artystka zaprezentowała kolejny singiel z epki Voice pod tytułem Mogłeś tu być. Pierwszy singiel z Voice poznaliśmy mniej więcej miesiąc temu. Prima Ballerina to brzmieniowy eksperyment, który już od pierwszego odsłuchu zostawiał niedosyt. Najnowsze nagranie Mogłeś tu być pokazuje jakby drugą stronę medalu. Singiel inspirowany jest popularnym obecnie w mediach społecznościowych trendem Mogłeś tu być, ale nie odpisałeś. Ta inspiracja to typowy dla Margaret sposób bycia i dystans do siebie, a przy okazji ciekawy pomysł na przyciągnięcie odbiorców social mediów. Teraz w Music News Nelly Furtado, która celebruje 20-lecie jednego z najważniejszych albumów w swojej karierze. Z tej okazji artystka przygotowała specjalne wydanie Luz, wzbogacone o niepublikowane wcześniej nagrania, nowe interpretacje znanych utworów oraz dodatkowy materiał z archiwów.

0: Pierwszym zwiastunem jubileuszowej edycji płyty jest utwór Monitor, który trafił do rozgłośni radiowych. Luz ukazało się w 2006 roku i szybko stało się jednym z największych komercyjnych sukcesów Nelly Furtado. To właśnie z tego albumu pochodzą takie przeboje jak choćby Promiscuous, Say It Right czy Monitor. Płyta tworzona przy dużym udziale Timbalanda wyznaczała nowy kierunek w brzmieniu wokalistki, łącząc pop, R&B, elektronikę i klubową produkcję. Po dwóch dekadach artystka zdecydowała się wrócić do materiału, ale nie ogranicza się do typowego jubileuszowego wznowienia. Zapowiadana nowa edycja płyty Luz ma zawierać łącznie 28 utworów. Wśród dodatków znajdą się nagrania z archiwalnych sesji, niewydany wcześniej materiał oraz nowe interpretacje wybranych kompozycji. Music News. I na koniec o wielkiej muzycznej gali, która przed nami. Już za niecały miesiąc odbędzie się muzyczna uroczystość wręczenia nagród MTV Video Music Awards 2026. Tegoroczne wydarzenie będzie szczególnie ważne dla popowej sceny. O kultowego Moonmana powalczą największe gwiazdy w branży. Najwięcej nominacji przypadło w tym roku Madonnie. Królowa popu znalazła się aż w 11 kategoriach, w tym tych najważniejszych: teledysk roku, artysta roku i piosenka roku. W kategorii wideo liczne nominacje przyniósł jej krótkometrażowy projekt Confessions to the Film. Tuż za Madonną uplasowała się Taylor Swift z 9 nominacjami. Amerykańska gwiazda została również nominowana w kategoriach teledysk roku i artysta roku. Tylko jedna statuetka dzieli ją od pobicia rekordu liczby zwycięstw w historii Video Music Awards. Podium zamknęły Ariana Grande i Sabrina Carpenter z 7 nominacjami. Z kolei Bruno Mars, Pink Panthers oraz Zara Larsson otrzymali ich aż 5. Tuż za nimi znalazła się Lisa z 4 nominacjami. W tym roku na galę po 7-letniej przerwie powraca również kategoria muzyki tanecznej. Wśród nominowanych znalazła się Slider z utworem Dance, dla której jest to pierwsze wyróżnienie w historii gali. Ceremonia MTV Video Music Awards 2026 odbędzie się 27 września w Peacock Theater w Los Angeles. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Chris Bundy, After the Silence, Nora on Pure, Don't Wake Up i Jack Style i John z nagraniu Are We Gonna Do.
1: To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
2: Music News Magazine.

0: klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Po reklamie.
4: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.